niczego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram,

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: co lubicie najbardziej w RMF Max. Hity na maksa, bez ograniczeń, tak żeby poranki były jeszcze łatwiejsze.
1: I jest afera na dworze króla Karola, tak na dzień dobry. Ochroniarze, którzy mieli pilnować króla i jego rodziny, spali.
0: Spali.
1: Tak.
0: Afera jest dlatego, bo spali w dzień. Pozdro dla ochrony. My wszystko tutaj za was przypilnujemy, ogarniemy. Asia Meus, Irek Jakubek, poranek RMF Max. Patrzcie, Armin van Buuren przyjechał.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jak wam wasze body teraz mówi, że jesteście głodni i trzeba zjeść śniadanie? To trzeba body posłuchać, żeby mieć dobrą środę. I to jest złota rada od RMF Max.
1: Ja robię napisy w tym programie, także body to jest ciało.
0: Tok mówić.
1: Mówić. Asia, wszystko jasne. Andziax, mam nadzieję również. Andziax, jesteśmy w polskim internecie. Jedna z twórczyń Andziax postawiła sobie szopę na środku swojego podwórka, bo już się z dekoracjami w domu nie mieści.
0: A, i musiała wynieść do ogrodu.
1: Tak, taki shopping, jakiego jeszcze w necie nie było.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: I po reklamie.

0: Calvin Harris, Rihanna, czyli hity na maksa i dobry początek dnia z RMF Max.
1: Będzie jeszcze lepszy początek, kilka minut więcej, żeby rano wyjść z domu od dzisiaj, dziewczyny, bo tak. Nie malujemy rzęs. To jest nowy trend w internetach, mają być naturalne i bez żadnych upiększaczy.
0: Czyli jak się chcesz zmienić w pandę, to nie wystarczy wyjść teraz z makijażem na deszcz. Trzeba takie białe spodnie, czarno-białe założyć.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie. Pora na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Co zrobić, żeby dobrze żyło się tam, gdzie jest nasz dom, bez konieczności wyjazdu za granicę? Z RMF Max wiecie, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje strategii Right to Stay, czyli prawo do pozostania. Ma ona wspierać regiony Unii Europejskiej w tworzeniu jeszcze lepszych warunków do życia. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są mieszkańcy Podlasia. Konsultacje odbywają się na stronie ec.europa.eu. Jak można się zalogować?
3: Przez EU-login albo także za pośrednictwem profilu zaufanego. Też chciałabym zaznaczyć, że nasze stanowisko będzie się głównie opierać już na wypracowanych tezach i na diagnozie przygotowanej przez zespół ekspercki, który przygotowuje strategię rozwoju województwa podlaskiego, więc to ma być spójne i chcemy, żeby jak najszerzej ten głos naszego województwa, który no, jest w głównej mierze narażony na tą depopulację i w tym zakresie szukamy możliwości rozwoju, żeby na naszym stanowisku opierała się też ta strategia.
2: Mówiła Karolina Perkowska z Urzędu Marszałkowskiego. Konsultacje trwają do 5 czerwca. Mówimy o tym, że wojna to biznes i o tym, żeby nie dać sobie wkręcić, że chodzi o jakieś idee, przyznaje reżyser Romuald Wicza-Pokojski. Z RMF Max wiecie, że w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku możecie oglądać nowy spektakl pod tytułem Matka Kuraż i jej dzieci. To historia rodziny będącej na szlaku wojennym.
4: Nie tylko osadzamy się w interpretacji Brechta, tylko staramy się go przeczytać, ale przeczytać go przez nasze czasy, przez nasze sytuacje i również też w kontekście odbioru i percepcji widza, z którym się spotykamy na co dzień. Mówimy o tym, że wojna to biznes i mówimy o tym, żeby nie dać sobie wkręcić tego, że to chodzi o jakieś idee, o jakieś wojny religijne.
2: A spektakl będzie grany do 21 czerwca. Up to Date Festival przenosi się na Horten Arenę. Wielkie Święto Muzyki Elektronicznej odbędzie się zgodnie z planem w dniach od 28 do 30 maja. Jednak główna weekendowa część wydarzenia zostaje przeniesiona z Parku Lubomirskich na tereny parkingu Horten Areny. Nie chcemy budować kultury kosztem środowiska, mówią organizatorzy. Organizatorzy przypominają również, że festiwal funkcjonuje jako niezależne stowarzyszenie, a nie komercyjny projekt oparty na wielkich budżetach korporacyjnych. Znamy też coraz więcej szczegółów dotyczących Podlaskie dla Ciebie Festiwal 2026, który odbędzie się w Białymstoku na początku września. Wiemy już, że w stolicy Podlasia zagrają Grupson, Kizo, PZ, Zalia, BDS 2115, Avi czy Bledka. Na terenie kampusu Politechniki Białostockiej powstanie miasteczko festiwalowe z regionalnymi strefami prezentującymi lokalną kuchnię, rzemiosło i kulturę w nowoczesnym wydaniu.
5: Game.

0: Zakariu. Ja akurat jestem na nagrodę. Taki mam plan, żeby 8 minut po godzinie 6.
1: Środa wjechała na pełnej widze.
0: Tak, bardzo, bardzo. Słuchaj, najważniejsze jest to, że kawa, której jeszcze nie zdążyłem wypić, najprawdopodobniej jest oryginalna, bo to, co się dzieje na świecie, wszystkich entuzjastów porannej kaweczki może przyprawić o białą, ale gorączkę.
1: Dokładnie tak. Oszukują nas na kawie i coraz więcej ziaren jest nieoryginalnych, a płacimy za nie niemało, przypominam.
0: A, to na przykład w pracy teraz mam taką kawę za darmożkę. To nie płacimy. To może być podróbka. A działa jak oryginalna, miejmy nadzieję. Tak, 9 minut po godzinie 6. Dracula się nami nie interesuje, bo w naszych żyłach o poranku

0: Numery, które jak się rano usłyszy, to potem przylepione przez cały dzień będą nam robić fajną środę do samego wieczora. Tak jest właśnie z tym numerem Milky, Just the Way You Are, 18 minut po godzinie 6.
1: Ale pomyśl po tym, jak będzie fajnie, jak idziesz ulicą i słyszysz, że ktoś też nuci. I już wiesz, że razem słuchacie Maxa, no to jest twój człowiek.
0: I bawicie się razem na przykład w parku rozrywki, 4 wejściówki do wygrania będą w tym programie. Także kto chce zaszaleć z nami na rollercoasterach, ten słucha RMF Max o 6.19.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: I po reklamie.

0: Maxa, niezależnie od pory dnia, lecą prosto z głośników ustawionych na RMF Max. Oczywiście 29 minut przed siódmą.
1: Siemianowice Śląskie, pozdrawiamy bardzo serdecznie i zazdrościmy eksperymentu. W Siemianowicach sprawdzany jest 4-dniowy tydzień pracy i okazuje się, że ludziom się bardzo podoba.
0: Bardzo. Pracownicy są bardziej wypoczęci. Super. Klienci też nie zauważyli za bardzo różnicy. No. Też super.
1: A dodatkowa średnia ilość dni spędzonych w pracy też się zgadza, bo w urzędzie pracują 4 dni, a prywaciarze 6, nie? Jakby nie liczyć, wychodzi 5.
2: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą za dnia.
1: Przepraszam, 6, wiadomo, 7.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: właśnie radośnie puk, puk, puk do waszego serduszka robią Beauty and the Beast, Nicki Minaj, Justin Bieber. Uwielbiamy ten numer o poranku. Wy chyba też. 20 minut przed 7.
1: A teraz uwaga, bo to jest ważna sprawa,
0: no,
1: bo się zmieniły przepisy w sytuacji, w której ktoś znalazł na przykład na ulicy gotówkę. Co z tym fantem zrobić? Do tej pory było
0: oddać.
1: No właśnie, ale do tej pory było tak, że jak znalazłeś coś więcej niż 100 zł, to dopiero wtedy musiałeś oddawać. A teraz się próg podniósł i jak znajdziesz więcej niż 240, to dopiero wtedy musisz oddać.
0: Do tej pory byłem uczciwy powyżej stówki, a teraz mogę być uczciwy trochę później, powyżej 240. Ekstra! Dobrze wiedzieć. 7 za 20. Gordo, Gordo, ja rewelacyjny jest ten numer. Za chwilę będziemy grali. To jest prawdziwa moc. Bądźcie z nami, by poczuć tę siłę.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Ercado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu premium

0: Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex. Drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
1: I po reklamie.

0: Playlista, co zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: sekcję fitnessową odpowiada Dua Lipa w RMF Max Training Piękne. Season. Ten numer za nami.
1: Dobrze ćwiczę?
0: Chyba doskonale.
1: Pani trener,
0: troszkę niżej ten przysiad,
1: dobrze.
0: Tylko będzie
1: Jezu,
0: okej.
1: To boję się, czy się podniosę, bo to, co zobaczyłem dzisiaj na stacjach benzynowych, to jest rzecz, która powoduje, że szczena opada nam blisko podłogi i nie chce się podnieść, niestety.
0: No trochę nam urosło. Benzyna 95, 6,52.
1: No.
0: A dieselek 7,00.
1: Kulturalny samochód dzisiaj nie zapada rezerwy. Takich właśnie wam życzymy.
0: Przypomnijcie sobie, tak. Znaczy swoim samochodom.
1: Grając numery idealne na poranną trasę. Gibbs i Vin.

0: Hity na maksa, są ostrzeżenia dla kierowców, a czwórka na Opolszczyźnie z utrudnieniami.
1: I będzie o tym we Flashu RMF Max o 7. Zostańcie po więcej szczegółów.
2: Reklama. Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.pl.
5: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj! Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy! Autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Czas na Fresh Sport i pogodę, Anna Łopuszańska. Dzień dobry. I o uwagę prosimy kierowców. Korkuje się A4 w Opolskiem. W Przylesiu doszło do wypadku z udziałem dwóch pojazdów.
1: Już jest około 10 km korka, jak widzę.
0: Takie sygnały docierają do nas od kierowców. Między węzłami Opole, Zachód i Brzeg zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. A kłopoty występują też na S5 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Korzeńsko ciężarówka zderzyła się z busem. W kierunku Poznania przejedziecie tylko jednym pasem. Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. Informację przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell. To oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce,
2: która jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, zaznaczył. Departament określi ostateczny status tych oraz innych sił USA w Europie po dalszej analizie strategicznych i operacyjnych potrzeb Stanów Zjednoczonych, a także zdolności sojuszników do wniesienia własnego wkładu w obronę Europy.
0: Tyle od Pawła Żuchowskiego, a w Pekinie tymczasem... Trwa ceremonia powitania prezydenta Rosji Władimira Putina. Ten przyleciał do Chin na spotkanie z Xi Jinpingiem. Wizyta ma potrwać 2 dni. Przywódcy obu krajów mają rozmawiać m.in. na temat dostaw energii, w tym proponowanego gazociągu Siła Syberii 2.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Okazuje się, że sztuczna inteligencja nie dała rady. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie szuka wolontariuszy do odczytywania starodruków i manuskryptów. AI w tym temacie po prostu nie ogarnęła.
4: Zapraszamy chętnych do tego, żeby nam pomogli. Odbywa się to w ten sposób, że stworzona została platforma, na którą wrzucane są skany. Jest instrukcja, jak takie transkrypcje robić.
0: Tłumaczy dr Agnieszka Fabiańska, kierownik gabinetu rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. I to wszystko na teraz. Czas na najnowsze informacje ze świata sportu. Bądźcie z nami tuż potem prognoza pogody. Manchester City wypuścił z rąk szansę na Mistrzostwo Anglii. W przedostatniej 37. kolejce Premier League zremisował 1-1 z AFC Bournemouth. No i dzięki temu Arsenal Londyn został mistrzem. Zmieniamy dyscyplinę w Orlen Basket Lidze. Ze zwycięstwa cieszy się ekipa Dzików Warszawa. W ćwierćfinale ograła Trefla Sopot 85-78. Zagraliśmy z wielką energią. Włożyliśmy w tym meczu dużo wysiłku w grę obronną. 12 przechwytów, 8 bloków. Oceniał trener Dzików Marko Legowicz. W trzecim meczu ćwierćfinału play-off w Dąbrowie Górniczej z kolei MKS pokonał Legię Warszawa 92-91. W wielu miejscach kraju dziś po prostu piękna pogoda od rana. Będą takie miejsca jak na przykład zachód kraju, gdzie pojawią się jakieś tam burze i przelotne opady deszczu. Może też niestety powiać. Natomiast też pokażą się rozpogodzenia. Na termometrach coraz więcej. 19 stopni w Trójmieście. Bardzo przyjemnie. 22 kreski zobaczymy w Krakowie i w Warszawie oraz we Wrocławiu. Także naprawdę na to akurat dziś nie będziemy narzekać.
3: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Jeszcze więcej słońca. Tak właśnie działają hity na maksa. Kto jeszcze tego nie poczuł, znaczy, że trochę za cicho słucha. Zróbcie sobie głośniej. 4 minuty po godzinie 7. Za chwilę rozdajemy 3 stóweczki. Do śniadania.

0: back. Oh! One, two, three, four. Uno, do, tre, quattro.
1: Trzy stóweczki. Tak właśnie, Pitbull to dobrze policzył. Będą do wygrania już za parę chwil. To jest poranek RMF Max, 10 po 7.
2: Jest afera, słuchajcie. No. Bo nasza noblistka, Olga Tokarczuk, wywołała burzę.
1: Och,
2: bo
1: tak.
2: Powiedziała, że jest pod wrażeniem kreatywności sztucznej inteligencji i że korzysta podczas pisania z tejże kreatywności sztucznej inteligencji.
1: Dobrze, że pani Tokarczuk tego Nobla dostała już 7 lat temu, bo to było jeszcze przed wynalezieniem czata GPT.

0: Pink Panthers i Zara Larsson i ich przyjaciel Hyson. Dokładnie trzystówki dzisiaj reprezentowane Hyson. Przez obywatela Hysona. Tak, ty lubisz ten taki skandynawski typ urody, Asia, także my jesteś zachwycona Hysonem.
1: Bardzo mi się podoba ten Hyson.
0: Hyson, Olaf Hyson, dzisiaj specjalnie dla was 300 zł. SMS-owo 3001, w strefie marzeń trzeba się na chwilę znaleźć.
1: Tak, co byście robili, gdybyście dzisiaj nie musieli iść do pracy, to nam SMS-owo wrzucacie pod 3001.
0: To samo, bo przecież pobyt z tobą do 9 to nie jest praca. Hej,
1: to już wiecie, że Irek ma jakiś
0: dokładnie
1: interes.
0: To samo.
1: Co byście robili SMS-owo pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 od Sir Hysona już
0: Sir
1: są
0: Hyson,
1: przygotowane.
0: No, oczywiście. SMS bez żadnych dodatkowych opłat, 3001. Co byście dzisiaj robili, jakbyście nie jechali do pracy? Piszcie koniecznie.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
14: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
15: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
14: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
15: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
14: A papierologia?
15: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
14: Serio? To dawaj kontakt.
15: Promień Energii. 530 944 444.
16: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
17: Znałem to już.
16: Dzięki RMF Max.
18: To tego się słucha.
16: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
18: Też bądź pierwszy.
19: Świeże hity.
18: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
19: Tylko w RMF Max.
20: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
21: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
22: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
21: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
22: A w środku?
21: Ogromny bagażnik, 604 litry.
22: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
21: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: I po reklamie.
28: To jest
0: jest RMF Max.
1: Hit na maksa.
0: Podlasie 97,5 FM.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A idealne, męskie granie. Klepałbym gruza. Męskie zajęcie, co?
2: Bardzo.
1: Co byście...
2: Rozumiem, że to jest jeden z planów na to, co zrobić, gdyby nie jechać dzisiaj do pracy.
1: Dokładnie, okay. Tak. Dziękujemy wam za wszystkie SMS-y przysłane na 3001. Te o koszeniu trawy, o karmieniu zwierzątek, o domowym spa.
2: Rower, rolki, tak. Ciasto, książka.
1: I wielkiej fecie z okazji zwycięstwa Arsenalu. I wiele okoliczności różnych, ale Ania postanowiła zaproponować nam coś naprawdę wyjątkowego. Cześć, Ania!
3: Cześć, witam.
1: Siemano rano, słychać cię jak zza paprotki.
2: Co byś robiła, Ania, gdybyś dzisiaj nie musiała jechać do pracy?
3: W końcu podlałabym wszystkie kwiaty.
1: No właśnie, widzisz, już podlałaś kilka, już urosły i tak cię słychać, że musimy, uwaga, prosić cię, Ania, o głośne i wyraźne decyzje w sprawie Asia czy Irek, kto ma bliżej w dzień pszczół do miejscowości Pszczółki.
2: Irek jedzie do Pszczółek z Kwiatkowic.
1: Z Kwiatkowic, a Aśka z powodu braku miejscowości pod nazwą Bzykanie wybrała Kwiatkowo.
2: Kto ma bliżej?
1: Asia czy Irek? No, dajesz. Kwiatkowice?
3: Irek.
1: Czy... Ja mam psia paszka. Akurat tym razem miałaś już 300, teraz masz 2, nie pomyl się, bo każda pomyłka to stóweczka, która mówi bye bye.
2: I zapamiętaj sobie to uczucie, bo ja do miejscowości Pszczółki dzisiaj jadę z miejscowości Pasieki.
1: Tak, to Aśka, a Irek z miejscowości Miodary.
2: Kto ma bliżej, Ania?
3: Aśka.
2: Jest, mamy to 200 obronione. Trzecie pytanie. Miejscowość Pszczółki to jest cel cały czas. Irek jedzie tam z miejscowości Żądło.
1: No, a Aśka lubi tymi swoimi skrzydłami ze skrzydły...
2: Skrzydłowa, ze skrzydłowa jadę. Kto ma bliżej?
1: Asia czy Irek? Aśka.
3: Aśka.
2: Dobrze, Ania, brawo ty.
1: Jak będziesz miała taki tatuaż, to wiem dlaczego, no. Tak się z nami dzisiaj o poranku dobrze bawiłaś. Fajnie, pięknego dnia pszczół dla ciebie. 200.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Felix Ain, Cascada i Boy, You Turn Me, 19 minut przed 8 tu w RMF Max.
1: Mówiła to patrząc właśnie na ciebie, także.
2: Właśnie tak.
1: Chłopaku, jak ty ją kręcisz. Najpopularniejszy obywatel w naszym kraju to... M-Obywatel, nie I-Obywatel, tylko M-Obywatel.
0: No i co tam nowego?
1: M-Obywatel dostanie nową funkcjonalność, będzie potwierdzał twój wiek w internecie bez ujawniania twoich danych osobowych. A nawet powinno być o, bo przy okazji M-Obywatel dowie się, na którą stronę wchodziłaś, nie? Asia nawet wie, jaki to jest odcień niebieskiego na niebieskiej platformie.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: W Arhelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie. Kapusta wczesna 4,49 za sztukę z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Ogórek sałatkowy jedynie 3,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Oraz borówka amerykańska tylko 11,99 za 250 gramów. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
7: Dzień Dziecka pełen kreatywnej zabawy? Tylko w Galerii Jurowieckiej. Już 30 maja od 11 do 17 zapraszamy na wyjątkowe budowanie z klocków. W programie wspólne tworzenie Pałacu Branickich aż 100 kg klocków.

0: Oflo, konkursy i atrakcje dla całej rodziny. Do wygrania nagrody od Briu, Cukiernia Piekarnia Romanowski, Czas na Herbatę, Kids World, Świat Książki i Wojaz. Nie przegap! Dzień Dziecka z klockami w Galerii Jurowieckiej. Więcej na galeriajurowiecka.com.pl.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
5: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: te klawisze w tym numerze. To z pozdrowieniem dla pracowników służby więziennej. Też. Bo RMF Max poranek murem zawsze za mundurem. Każdym 8 minut i godzina 8.
1: Naukowcy biją na alarm, słuchajcie, bo strusiom się trochę pozmieniało. No i teraz wykonują strusie tańce godowe przed ludźmi.
0: Może chodzić o jajka.
1: Niekoniecznie. One po prostu w ten sposób pokazują swoim opiekunom, że bardzo, bardzo lubią tych swoich opiekunów.
0: Może i tak, ale może to jest, słuchaj, zemsta.
1: Zemsta?
0: Zemsta. Na tym jednym opiekunie, który przestraszył tego strusia na betonie.

0: Reklama. Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. sadkarting.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
18: Masz to Brico.
19: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
20: I po reklamie.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
2: Jest punktualnie 8 w RMF Maxa, to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash Sport, pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie. To są aktualne informacje w pigułce. Kierowcy z zachodniopomorskiego utknęli w korku. Zator na S6C za Koszalinem w kierunku Szczecina ma 3 km. Między węzłami Bielice i Dobre ciężarówka wypadła z jezdni. Ruch odbywa się tylko pasem szybkim. Tymczasem w drodze do Warszawy są hutnicy z Dąbrowy Górniczej. Wezmą udział w manifestacji dotyczącej przeprowadzenia referendum w sprawie Zielonego Ładu.
3: Zamykamy nasze instalacje, wyłączamy je, wysyłamy ludzi na postojowe i sprowadzamy w sad z krajów różnych, które nie szanują, w ogóle nie interesują się polityką klimatyczną. Nieuczciwa konkurencja powoduje, że tracimy miejsca pracy.
2: Mówił Mirosław Nowak, szef Solidarności w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. I MGW ostrzega, dziś może zagrzmieć. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w 4 województwach we wschodniej Polsce. Ostrzeżenia wydano dla podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Wiatr może się rozpędzić do 60 km na godzinę. Miejscami może też wystąpić grad. Alerty zaczną obowiązywać od godziny 13 i będą aktualne do wieczora.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Maturalny maraton już na finiszu. Jak nastroje sprawdzał w Gdyni Stanisław Pawłowski.
4: Generalnie się dobrze czujemy. Tutaj w naszej grupce wydaje nam się, że w miarę dobrze nam poszło. Niesamowicie się czujemy, że nie musimy już chodzić jutro do szkoły. To jest na serio niesamowite uczucie. Możemy wyrzucić wszystkie podręczniki, wszystkie notatki. Nareszcie jesteśmy wolni, można tak powiedzieć.
5: Bardzo dobrze poszło. W sensie matura była z fizyki w porównaniu do, powiedzmy, poziomów, trudności innych matur naprawdę bardzo prosta.
6: Czyli taki prezent na koniec.
7: Też tak uważam, to akurat myślę, że bardzo dobre zwieńczenie.
2: Dziś jeszcze pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu pisemne egzaminy z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, ale to już dla chętnych. A teraz najnowsze informacje ze świata sportu. Arsenal Londyn mistrzem Anglii przesądził wynik spotkania Manchesteru City z AFC Bournemouth. W tym starciu remis 1-1. Zmieniamy dyscyplinę. W pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego French Open Katarzyna Kawa pokonała Amerykanka Jana Akli 6-2-7-6. Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz musi odpuścić Wimbledon, a powodem jest kontuzja nadgarstka. Dziś pierwszy sparing siatkarzy w tym sezonie. Walka z Serbią w arenie Sosnowiec o 17:00. No i czekamy też na mecz naszej reprezentacji na Mistrzostwach Europy w Sokole. W piłce nożnej sześcioosobowej. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Czarnogóra, a start spotkania o 19:00. Bardzo fajny początek dnia w wielu miejscach. No, po prostu obudziło nas słońce. Na termometrach maksymalnie nawet 19 stopni w Trójmieście. Zobaczymy 21 stopni to Katowice, 22 pojawi się w Warszawie, w Rzeszowie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu. No idealnie, jeżeli chodzi o wartości na termometrach, miejscami mogą się pojawić wyładowania atmosferyczne, ale to też chwilowe i znów wyjdzie słońce. Także dziś raczej na pogodę nie będziemy narzekać. Jutro do 23 kresek.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: Cztery wejściówki do waszego ulubionego parku rozrywki. Do wygrania są tu, w tej godzinie w RMF.

0: Numer, który brzmi jak piątek w środowy poranek w RMF Max, Florida, T-Pain i low, 9 minut po 8.
1: Przybyło plaży nad polskim morzem. Taka fajna wiadomość. W kilku miejscowościach postawili nowe falochrony. Plaża się wydłużyła, poszerzyła i tam, gdzie było 20 metrów kiedyś w piachu do leżenia, teraz jest aż 90.
0: A to jest dopiero początek takich zmian, bo tych miejscowości, gdzie poszerzona plaża będzie już w sezonie turystycznym, tym teraz będzie więcej nad morzem.
1: Brawo. Przyjedzie pewnie więcej ludzi teraz nad morze, w związku z tym więcej się zmieści, a niektórzy przyjadą z litości trochę.
0: Czemu?
1: Bo zobaczą i tak, o kurde, zobacz, jak kiedyś to było ciasto na tych plażach, a teraz tak dużo miejsca. Grażyna, jedziemy.

0: jeszcze po więcej porannej energii. Mamy tego dużo tu w RMF Max. U nas hity na maksa.
1: No i nagrody na maksa i wejściówki na maksa. I wszystko jest tutaj na maksa.
0: Cztery wejścióweczki do parku rozrywki w Zatorze w Małopolsce. Bawcie się tam dobrze, szalejcie na rollercoasterach i róbcie to absolutnie we wszystkich językach świata, zwłaszcza, że dzisiaj maturzyści piszą maturę z włoskiego.
1: No właśnie, no to wyobraźcie sobie, że jesteście maturzystą, który pisze z włoskiego i nam powiedzcie głosóweczką, co tam macie w tym ostatnim zadaniu.
0: Tak, mamma mia! Albo jakaś inna radość. Albo jak tylko chcecie, tak się wyraźcie. Głosówki na Messengerze RMF Max się za chwilę będą nagrywać. Wszystko po włosku. Tak. Oczywiście wiadomo, każdy Polak potrafi. Każdy Polak potrafi coś tam mówić po włosku, więc wyszalejcie się, by wygrać cztery wejściówki do parku rozrywki. Max. Głosóweczki, Messenger RMF Max i oszczędny.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Eśmerla kuczeptot, eśmerla beplete, tasi mereple.
2: To był Robert, który próbował napisać maturę po włosku dzisiaj, bo dzisiaj maturzyści piszą maturę z włoskiego, przy okazji starając się o 4 wejściówki do Energylandii.
3: I dokładnie tak samo próbowała zrobić Agata.
2: Agata.
4: Amore, cappuccino, por favore.
3: Amore.
2: Elegancko. Renata ma takie umiejętności polsko-włoskie, że może maturę pisać absolutnie za każdego i z każdego języka.
5: Mi scusi ragazza, tutto chiaro, bene, bene, dolce gusto, avanti.
2: O.
5: Si.
3: Si. Si. Piękne si. Ale zwycięzca grazie. Dzisiaj jest tylko grazie. Jeden. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, Agata. Grazie. Dzisiaj Grzegorz.
2: Grzegorz, 4 wejściówki do Energylandii. Bella ciao.
6: O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, bella matura. On fer tapira, Energylandia moja.
2: Brawo, brawo, brawo, brawo.
6: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Ja widziałem zdjęcia bez torby, z takiej dużej sportowej, bo jakby była z torbą, to by wzięła na wynos. Zjadła.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Misja Dzień Dziecka. Kierunek? Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna. Już 23 maja Pink wpada tam z całą masą atrakcji. Będą wspólne zdjęcia, kreatywne warsztaty, strefa skoków, kręgle i konkursy z nagrodami. Tu każda chwila to świetna zabawa. Przybij piątkę z bingiem i ruszaj do akcji. Więcej na auchanprodukcyjna.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
10: I po reklamie.

0: Słoneczko. Bledka w głośnikach RMF Max. A co myślałeś, że o tobie?
1: Przepraszam. Nie. 10 Bledka. Minut. 10 minut i godzina 9.
2: Gdzie lato, gdzie lato?
1: Oj tak.
2: Gdzie lato, gdzie lato?
1: Jutro powiew lata maksymalny, taki na maksa jak lubicie, bo będzie czwartek. Z taką Hemingwayem.
2: To miasto pachnie jak szluki i kalafiory. Dzieciaki krążą po mieście.
0: Nie ma się czemu dziwić, jeżeli robisz takie numery jak ten. Albo ten.
1: Albo
0: ten.
2: Fifi znów liczy te pliki, bo boli. Fani lubią, kiedy znów cierpisz.
1: I chcesz posłuchać tych numerów na Stadionie Narodowym, bo piątek i sobota to będzie dzień, to będą dni, w których Taco Hemingway swoich największych fanów, w tym słuchaczy RMF Max, zaprasza na dwa wyjątkowe koncerty.
0: I jeżeli chcesz mieć wejściówki na te koncerty, no to już wiesz, co musisz robić.
1: Jutro przez cały dzień słuchaj RMF Max od samego rana. Wszędzie, gdzie chcesz, możesz w willi Art Deco przez cały dzień. Nieprzyzwoita ilość biletów na warszawskie koncerty Taco Hemingwaya.

0: Khalid, słońce dzisiaj nie tylko w muzyce.
1: Bo w prognozach pogody, w których też słońce dzisiaj dominuje.
0: Wreszcie to jest taka prognoza, której się nie boimy.
1: I taka chyba, że ktoś się boi słońca.
0: O nie, to nie, to nie, to przepraszam. Ja się niektórzy mogą.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
4: bezpiecznie.
3: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
19: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Na zegarach 9. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Ministrowie spraw wewnętrznych i cyfryzacji prawdopodobnie dziś podpiszą rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przepisy wprowadzą nowy wzór aktu małżeństwa. Co konkretnie ma się zmienić?
2: Rozporządzenie wprowadza do aktu małżeństwa określenia pierwszy małżonek i drugi małżonek. Charakter związku ma być wskazywany w osobnej rubryce, w której urzędnik wpisze, czy małżeństwo zostało zawarte między kobietą i mężczyzną, dwiema kobietami albo dwoma mężczyznami. Nowe przepisy mają też umożliwić dokonanie transkrypcji w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. Mimo że rozporządzenie jeszcze nie weszło w życie, w pierwszych transkrypcji dokonano już w Warszawie i we Wrocławiu, a kolejne wnioski czekają w urzędach.
1: Tyle, Michał Krasoń.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: W środowy poranek spoglądamy na pogodowe mapy Podlasia. Mamy kolejne ostrzeżenie z IMGW przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywisty wiatr do 60 km na godzinę. To ostrzeżenie na popołudnie dla powiatów łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego i siemiatyckiego. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. O poranku szybkie przypomnienie dla pasażerów PKP. Po ponad 30 latach przerwy od regularnego kursowania pociągów Łomża i Śniadowo wracają na kolejową mapę Polski. Już 14 czerwca o 5.39 ruszy pierwszy pociąg regionalny z Łomży do Białegostoku przez Śniadowo. W ofercie będą 4 pary pociągów regionalnych. Cena normalnego biletu jednorazowego to 19.25. Najkrótszy czas przejazdu na trasie Łomża-Białystok wyniesie godzina i 26 minut. Podlasie ma do rozdania 14 milionów złotych na rozwój innowacyjnych projektów. O dofinansowanie mogą się starać mikro, małe i średnie firmy działające w branżach rolno-spożywczej, zdrowotnej i technologicznej. To branże, które mają istotne znaczenie dla rozwoju Podlasia. Dostać można do 800 tysięcy złotych.
3: Finansowanie przeznaczymy na takie projekty, w których firmy po przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych wdrożą swoje produkty na rynek. Wychodzimy z założenia, iż konkretne projekty wymagają konkretnego i realnego kapitału. Po to, aby to, co zostało zaplanowane na etapie tych prac, zostało wdrożone na rynek.
1: Wyjaśnia Tomasz Sacharczuk ze spółki Dolina Rolnicza 4.0. Nabór wniosków ruszy 24 czerwca. Dzięki tym spotkaniom ma powstać nowa mapa potrzeb Białegostoku. Prezydent miasta rozpoczyna dziś nowy cykl spotkań z mieszkańcami.
4: To już trzecia edycja spotkań z białostoczanami w tej nowej kadencji. Stwórzmy mapę potrzeb. W tym roku jest też kontynuowana. Odbędzie się tak jak w ubiegłym roku 5 spotkań. Zaczynamy o godzinie 16.30 w pierwszym liceum ogólnokształcącym.
1: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
0: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: W RMF Max Podlasie spoglądamy na pogodowe mapy. Bardzo ładny, pogodny i ciepły dzień prognozują dziś na Podlasiu synoptycy. Termometry mają się rozgrzać do 21, maksymalnie 22 kresek. Natomiast po południu, zwłaszcza w okolicach Łomży, przygotujcie się na burzowy i deszczowy akcent. Opady momentami mogą być intensywne. No, jak to zwykle ma miejsce w takich sytuacjach, może im towarzyszyć porywisty wiatr. Ciśnienie jest stabilne, biometr neutralny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
6: Dzisiaj jest dzień pszczół.
7: Tak jest.
6: Więc jeżeli wasza firma to ul, pamiętajcie, jesteście w tym ulu królową.
7: I niech was ta myśl trzyma dzisiaj do końca dnia w pracy.
6: Wasze dwie ulubione robotnice zapraszają do 5.30.
7: My będziemy, wy też bądźcie, nie odchodźcie od RMF.
6: Asia Maus, Irek Jakubek. Fajnie, że jesteście.

0: I tej siły już nic nie powstrzyma. Zaczynamy przed południe i byle do obiadów. RMF Max, talk to you. To jest najlepszy sposób, czyli rozmowa. Rozmową jesteście w stanie w pracy załatwić wszystko. Także rozmowy na temat wcześniejszego wyjścia w środę z pracy, bo słońce zaświeciło. Ja bym zaczął odrobinkę wcześniej z szefem. To się może akurat do 13 uda. Do 13 ja zostaję z wami. Przemek Kubera, kłaniam się mega nisko. Jak zawsze fajnie, że jesteście. Jakby ktoś pytał, to tu. To jest właśnie najlepszy program do słuchania w pracy. Servus. Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAC za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Klasyczek w RMF Max Podlasie i na Daddy Yankee More Than Friends. No właśnie, to już sami musicie zadecydować, którego przyjaciela, którego kumpla, może po prostu wszystkich zabierzecie na festiwal Podlaskie dla Ciebie. Dzisiaj u nas news, który no właściwie podbije pewnie całe Podlasie. Mata headlinerem festiwalu. Przypomnę, ten festiwal dwudniowy przed nami we wrześniu, dokładnie 4 i 5 na kampusie Politechniki Białostockiej. Mata, ale do tego będą z Avi, Bledka, Kukę, Nita, Problem. Słuchajcie, Mata, Grupson, Kizo i Zalia tylko dopełniają ten line-up, więc jeżeli wam się wydaje, że fajne rzeczy to się dzieją głównie w wakacje, no to chwilę po, bo 4 i 5 września na kampusie Polibudy w Białymstoku też będzie głośno.

Ja bym nigdy nie lekceważył zakochanego rapera Whitior2115 i California Love w RMF Max. Taka mała prośba na poranny rozruch. Wyprostuj palce lewej ręki i wystaw tak samo obok prawą rękę. I co? Policz palce. Widzisz, że to jest niewiele? A kwota do trafienia jest coraz bliżej, a to oznacza dla ciebie więcej szans, że ją trafisz. 14 394 zł to jest za mało, a 14 490 to jest za dużo. Co teraz? Wymyśl kwotę, zapamiętaj, zapisz, a teraz skup się na wysłaniu SMS-a. Te palce się przydadzą, bo jak nie wejdziesz teraz do zabawy, to potem zapomnisz i będzie płacz. A dla najszybszych mam premię. Każde zgłoszenie mnożę 239 razy przez najbliższe kilka minut. Hasło Max wyślijcie SMS-em na numer 7327. To kosztuje 3,69, a może wam

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
10: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
9: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
10: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
9: A papierologia?
10: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
9: Serio? To dawaj kontakt.
10: Promień Energii 530 944 444.
11: Marian, A więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: W RMF Max Podlasie spoglądamy na pogodowe mapy. Bardzo ładny, pogodny i ciepły dzień prognozują dziś na Podlasiu synoptycy. Termometry mają się rozgrzać do 21, maksymalnie 22 kresek. Natomiast po południu, zwłaszcza w okolicach Łomży, przygotujcie się na burzowy i deszczowy akcent. Opady momentami mogą być intensywne. No, jak to zwykle ma miejsce w takich sytuacjach, może im towarzyszyć porywisty wiatr. Ciśnienie jest stabilne, biometr neutralny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
8: Hit na maksa.
9: RMF Max Podlasie.

No i to jest bardzo trudne pytanie, szczególnie pewnie jak się jest po 30. Where is my hazmat? Gdzie się podziewa mój mąż? To jest raje w RMF Max Podlasie. I na to pytanie akurat odpowiedzi nie mam, na mnie nie patrzcie, ale parę innych fajnych odpowiedzi dla was mamy. Przede wszystkim na pytanie, jaka pogoda przed nami? No i co w podlaskiej trawie piszczy? O tym wszystkim we fleszu, w prognozie pogody. Za parę chwil, punktualnie o godzinie 10. Po 10 za to wielki powrót. No, znaczy to się jeszcze po 10 nie wydarzy, ale info o powrocie kolei i połączenia kolejowego między Łomżą a Białymstokiem, bo to szybciej niż wam się wydaje, ma się wydarzyć. No, jeżeli macie wśród znajomych albo w rodzinie kogoś, kto ciągle łazi po Białymstoku i dorzeka, że on by to wszystko inaczej ogarnął, no to będzie także opcja, jak się tymi informacjami podzielić wprost z prezydentem. Szczegóły po 10.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Misja Dzień Dziecka. Kierunek? Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna. Już 23 maja Pink wpada tam z całą masą atrakcji. Będą wspólne zdjęcia, kreatywne warsztaty, strefa skoków, kręgle i konkursy z nagrodami. Tu każda chwila to świetna zabawa. Przybij piątkę z bingiem i ruszaj do akcji. Więcej na auchanprodukcyjna.pl.
11: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
18: Miej fan.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
19: To jest przedpołudnie z RMF Max Podlasie. Jest 10. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Badamy nie tylko mamy. To hasło akcji, która 26 maja odbędzie się w całej Polsce. To inicjatywa skierowana do wszystkich kobiet. Tego dnia Amazonki zapraszają kobiety do udziału w kampanii profilaktyki raka piersi, celem której jest zwiększenie świadomości, że wcześnie wykryty rak jest wyleczalny. Od godziny 13 będą obecne w gmachach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast. W programie kampanii między innymi bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania piersi prowadzona przez Amazonki, spotkania, rozmowy i kobiece wsparcie, edukacja oparta na doświadczeniu, wiedzy i zaufaniu. A teraz czas na skrót informacji z regionu. Ponad 14 milionów złotych z Unii dla mieszkańców Łomży. Za te pieniądze zrealizowane zostaną trzy duże projekty. Dawny MOPS przekształci się w nowoczesne Centrum Usług Społecznych. Drugi projekt pod nazwą Zostanę fachowcem wsparciem obejmie nauczycieli i uczniów. Trzeci obejmie staże uczniowskie u pracodawców. O szczegółach przeczytacie na profilu facebookowym miasta Łomża. Będą akcje dietetyczne, rehabilitacyjne i masaże dla kobiet. Klub Amazonki z Białegostoku dostał 50 tysięcy złotych na realizację projektu pod tytułem Aktywne Amazonki. Pieniądze pochodzą z Zarządu Województwa Podlaskiego.
18: W ramach tego projektu my będziemy mieli prelekcje dotyczące akcji dietetycznych w kilku miastach na terenie naszego województwa. Będziemy mieć też różne rodzaje rehabilitacje, czyli tutaj na wzmocnienie program gimnastyka z elementami tańca, pilates, ale też i masaże dla kobiet, które do nas się zgłoszą.
19: Mówiła Ewa Jabłońska-Grzelak, prezeska klubu Amazonki w Białymstoku. Na ile Polska i Niemcy mogą dziś skutecznie współpracować w obszarze obronności Europy? Jak Berlin chce wzmocnić wschodnią flankę NATO? Dziś w Uniwersyteckim Centrum Kultury i Nauki w Białymstoku debata z cyklu Rozmowy o Niemczech. Wezmą w niej udział Filip Fritz, niemiecki dziennikarz, doktor habilitowany Daniel Boćkowski, profesor UWB oraz doktor Kamila Bezubik. Start o 13:00, wstęp jest wolny. A na koniec jeszcze krótko pierogowy zawrót głowy. Ta kulinarna impreza już 13 czerwca w Białymstoku. Na pewno nikt nie będzie się nudził i nie wróci do domu z pustym brzuchem.
20: Owszem, tego dnia w mieście każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas imprezy będzie można kibicować w konkursie Złoty Pieróg powiatu białostockiego, ale też wziąć udział w pierogowej sztafecie czy podziwiać pokazy kulinarne. Będą pierogi z mięsem, wege i na słodko. Ale nie samymi pierogami człowiek żyje. Poza jedzeniem zaplanowano też występy. Na scenie pojawi się kapela Batareja, kabaret Paranienormalni czy DJ Gromi. Cała akcja odbędzie się na placu przed Powiatowym Urzędem Pracy przy ulicy Wiewiórczej 107.
19: Informowała Gabriela Jeremenko.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
19: Bardzo ładny i pogodny dzień zapowiadają na Podlasiu synoptycy. No jedno jest pewne, słońca nie zabraknie, a i temperatura będzie bardzo przyjemna. Spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży 22 stopni. Wiatr powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północy. Natomiast po południu znów może popadać i zagrzmieć, zwłaszcza w okolicach Łomży. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie od rana jest na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr neutralny.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
22: Mamy na zegarach dwucyfrowe, to oznacza, że bardzo dobrze radzimy sobie z przedpołudniem, a to jest dopiero rozpęd. Po 10:00 w RMF Max, czas na kolejną godzinę z byle do obiadu z najlepszym programem. Do słuchania w pracy. Przemek Kubera z wami. RMF Max.

0: No tak, w roli kalendarza Wiktor Waligura w RMF Max. Najnowsze brzmienia od niego. Cztery pory roku Max w głośniku z kolejnym hitem Kawonia na biurku. No i środa jakoś zleci. Wierzcie mi, że tak będzie. Matury się kończą. Wiadomo, że stare maturalne powiedzenie mówi: nie wiesz gdzie, strzelaj w B. W RMF Max mówimy: nie wiesz gdzie, strzelaj między 14394 a 14490. No bo jak trafisz, dokładną kwotę, która tutaj u nas leży, to my ci przelejemy te pieniądze prosto na twoje konto. Mówię serio. Wejdź najpierw do naszej zabawy. Najlepiej zgłoś się na rmfmax.pl. Tam też wszystkie szczegóły. A jeszcze dzisiaj możesz być bogatszy. No ponad 14 koła. rmfmax.pl. Wbijaj. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14394 to za mało.
4: A 14490 to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

potężną karierę widzę przed tym gościem, ale będziemy w RMF Max Podlasie pamiętali, od czego zaczynał Metzner. Gotham za nami. Oj, za nami kilkanaście lat czekania na wielki powrót. Powiedziałem kilkanaście? To pomnożcie to razy dwa. 30 lat czekaliśmy, aż Łobrza będzie miała połączenie kolejowe z Białymstokiem. Tak to się dzieje, to nie jest sen. Bardzo chętnie bym was szczypnął, ale jesteście pewnie troszkę dalej niż na wyciągnięcie ręki. Łomża 14 czerwca otrzyma z powrotem pociąg do Białegostoku. Codziennie na tej trasie będą kursowały 4 kursy w każdą strunę, także strunę. Stronę z Łomży pociągi będą odjeżdżały o 5:39, także po 7, po 14 i po 19, no i oczywiście potem będą wracały do Białegostoku. Najszybszy przejazd, godzina 26 minut, to chyba szybciej niż stanie w korku, prawda? I książkę można poczytać i to wszystko już od 14 czerwca.

0: spotka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który Cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Bardzo ładny i pogodny dzień zapowiadają na Podlasiu synoptycy. No jedno jest pewne, słońca nie zabraknie, a i temperatura będzie bardzo przyjemna. Spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży 22 stopni. Wiatr powieje słabo, tylko momentami umiarkowanie z północy. Natomiast po południu znów może popadać i zagrzmieć, zwłaszcza w okolicach Łomży. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie od rana jest na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr neutralny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hit na maksa!
3: RMF Max Podlasie.

jeszcze przez kilka chwil trzeba się zadowolić z tym, co Daria Zawiałów nagrała już wcześniej, co akurat bardzo nas cieszy, ale czekamy na nowości, a to podobno ma być ten rok, kiedy Daria Zawiałów trochę nowości nam zaprezentuje. Złamane serce jest okej. W RMF Max Podlasie za nami. Czy pogoda będzie okej? O tym za chwilę punktualnie o 11. Wiedzie także kolejny podlaski flash. To teraz coś dla malkontentów, dla tych, którzy łażą po Białymstoku i narzekają, że oni to wszystko zupełnie inaczej ogarnęli. To trzeba zrobić w tą drogę w poprzek, a ten murek ma być wyższy, a te ławki to w ogóle stoją nie pod tym kątem. Słuchajcie, no można się tym wszystkim będzie podzielić. I to prosto w twarz z prezydentem Białegostoku. Tadeusz Truskolaski rusza w miasto. Startuje trzecia edycja akcji Stwórzmy Wspólnie Mapę Potrzeb. Spotkania będą się odbywały w różnych szkołach, w świetlicach, na przykład w nadchodzący weekend. Także dzisiaj pierwsze spotkania już tak pilotażowo ruszają, więc warto temat polecić tym, którzy łażą i narzekają. A tak powiedzieć prezydentowi, to trzeba mieć odwagę.

0: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
14: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
15: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: i po reklamie. Słuchacie RMF Max Podlasie, jest 11:00. Marta Tyka, witam i zapraszam na Flash. Powoli kończą się komercyjne zapasy ropy na świecie. Wszystko przez zakłócenia w dostawach w związku z blokadą cieśniny Ormus. Co jeśli sytuacja w Zatoce Perskiej nie wróci do normy?
1: Rzeczywiście zapasy się wyczerpują, ale te komercyjne oraz państw zrzeszonych w Międzynarodowej Agencji Energetyki.
2: Globalne zapasy ropy przekraczają 4 miliardy baryłek i oczywiście starczyłyby na zaledwie kilka tygodni, jeśli doszłoby do zastopowania całej produkcji.
1: A ta, jak uspokaja wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak, wynosi dziennie ponad 90 milionów baryłek.
0: Tyle Igor Skrzypek. A teraz skrót informacji z regionu. Białystok chce stworzyć kolejną mapę potrzeb miasta. Tradycyjnie o pomoc proszeni są mieszkańcy. Dziś pierwsze spotkanie z prezydentem miasta, które rozpocznie się o 16:30 w pierwszym LO. Będziecie mogli przedstawić swoje propozycje, wypełniając specjalną ankietę. Ta ankieta będzie też dostępna online.
3: Ankieta będzie dostępna między 20 a 27 maja. Będzie można ją znaleźć na stronie www.białystok.pl, co pozwala nam na zebranie po pierwsze informacji dotyczących tego, jak są mieszkańcy zadowoleni z tego, co już zostało zrealizowane. Ta aktywność, która jest w ramach ankiet, ten wzrost o 15%, choćby rok do roku między pierwszą a drugą edycją, no już pokazuje, że zainteresowanie jest coraz większe, ale potrzeby są w miarę skupione w ramach tych samych obszarów, czyli drogi, zieleń, elementy związane z infrastrukturą.
0: Mówił Kamil Waligura z gabinetu prezydenta Białego Stoku. O uwagę prosimy teraz podlaskich przedsiębiorców działających w branżach rolno-spożywczej, zdrowotnej i technologicznej. Możecie dostać unijne pieniądze na rozwój swojego biznesu. Do wzięcia jest 800 tysięcy złotych dofinansowania. To pieniądze na rozwój nowego produktu, który mógłby wejść na rynek i go podbić.
3: Budżet wynosi 13,9 miliona złotych. Pierwsza runda, której start został zaplanowany 24 czerwca, jej budżet to jest blisko 7 milionów złotych. Kolejną rundę zaplanowaliśmy na pierwszy kwartał 2027 roku. Kwota dofinansowania dla danego przedsiębiorstwa, który chce wziąć udział w konkursie, to jest 800 tysięcy złotych przy poziomie wsparcia na poziomie 85%.
0: Wyjaśnia Tomasz Sacharczuk ze spółki Dolina Rolnicza 4.0. Jeśli lubicie z rodziną aktywnie spędzać czas, dajcie głośniej radio. Mamy propozycję, która może Was zainteresować. Białystok zaprasza na 4 festyny rodzinno-sportowe. Pierwszy odbędzie się w niedzielę obok szkoły podstawowej numer 51. Organizatorzy zapowiadają atrakcje i dla dzieci, i dla dorosłych. A na koniec jeszcze szybki skok na stadion lekkoatletyczny imienia Wojciecha Nowickiego, który jest dziś wypełniony młodymi sportowcami. Biorą udział w 24. Podlaskich Igrzyskach Dzieci w Lekkiej Atletyce. Zawody potrwają do 14:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Po południu na niebie przeplatanka chmur i słońca. W Łomży meteorolodzy prognozują też burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to silne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, no tu nie będzie powodów do narzekań. Spodziewamy się dziś 21, maksymalnie 22 stopnia, więc termometry utrzymują fajną, niemal letnią formę. No to jeszcze rzut oka na barometry. Tu w drugiej części dnia bez zmian. Ciśnienie ma być stabilne, a biometr obojętny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Jeżeli do tej pory wytrzymaliście, to na pewno zasłużyliście, już sięgnijcie po to drugie śniadanie, zróbcie sobie przerwę na moją odpowiedzialność. Już po 11 w RMF Max to cały czas. Byle do obiadu.

0: Mam nadzieję, że poćwiczyliście bujanka do tej nowości Rybów Max. Gips, kokon, joda, tady i tyłasz. A takie bujanko już na serio i na żywo trzeba będzie rozpędzić na PGE Narodowym. Przed nami dwa koncerty Taco Hemingwaya i na te koncerty bilety dla was mamy. Cztery wejściówki do zgarnięcia i wstawaj, nie udawaj i wszystko gra i w kanale nadawczym, więc tak w skrócie Rybów Max warto słuchać.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
1: I po reklamie.
2: Słuchajmy na radio.
1: RMF Max.
3: RMF Max Podlasie.

Kosmiczne jest to granie w RMF Max Podlasie. Galaxy i Kongs, nasze podlaskie Galacticos, czyli Jagiellon Białystok, będzie walczyła z Widzewem Łódź, ale nie na boisku. Tym razem chodzi o walkę na rynku transferowym. Nardin Mula Huseinowicz na celowniku, to jest gość z FC Noa, który wymiata w swojej lidze 15 goli w 40 spotkaniach. Jego kontrakt z FC Noa jest ważny do 2028 roku, więc trzeba będzie naprawdę solidnie o tego zawodnika zawalczyć. Jagiellonia Białystok ma na niego ochotę i widzę w Łódź także Partizan Belgrad. To jest kolejna ekipa, która ostrzy sobie zęby na tego napastnika. Nardin ma 28 lat, pochodzi z Bośni. W dorosłej kadrze jeszcze nie zadebiutował, ale to się prędzej czy później wydarzy. Więc no, słuchajcie, powoli gra w Ekstraklasie się kończy. W europejskich pucharach skończyła się już jakiś czas temu dla Jagiellonii Białystok, ale gra na rynku transferowym, o, to się dopiero rozpoczyna.

0: No to wiemy, że to jest dobre, jak nucimy nawet beat Just The Way You Are, David Guetta, Milky w RMF Max za nami. Uwaga, będzie teraz zagadka. Co to jest? 14 394 to za mało, a 14 490 to za dużo. To jest kasa, którą możesz mieć na koncie. Zrób sobie, człowieku, wakacje. Jakiś taki urlop porządny, tylko... Nie remont, tylko wyjazd gdzieś. RMF Max stawia i to całej rodzinie ponad 14 koła do wyjęcia. A teraz jeszcze mamy taką premię rodzinną. Każde zgłoszenie, nawet jeżeli jesteś singlem, jeżeli wyślesz szybko, to ja pomnożę 233 razy. Wyślij sam, albo niech nawet żona wyśle też. Max na 7327 za 3,69. Max na numer 7327. Taki SMS wprowadza cię do gry. A 14 koła i nawet powiedziałbym, że 14 plus może trafić jeszcze dzisiaj na twoje konto. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
17: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Po południu na niebie przeplatanka chmur i słońca. W Łomży meteorolodzy prognozują też burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to silne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, no tu nie będzie powodów do narzekań. Spodziewamy się dziś 21, maksymalnie 22 stopnia, więc termometry utrzymują fajną, niemal letnią formę. No to jeszcze rzut oka na barometry. Tu w drugiej części dnia bez zmian. Ciśnienie ma być stabilne, a biometr obojętny.

odkryta dla polskiego rynku muzycznego, no tak jakby wczoraj, no dopiero co, a już bardzo fajnie się odnalazła. To jest Bledka w RMF Max Podlasie. Kobu, miałabym powiedzieć, 12 za chwilę. Za wszystkim powiemy, jaka będzie prognoza pogody. Pojawi się także oczywiście kolejny podlaski flash, ale najpierw wycieczka do lasu. I to nie będzie miła wycieczka. To historia szokującego odkrycia w gminie Piątnica w okolicach wsi Poniat. Ktoś wyrzucił naprawdę sporo śmieci do lasu zaraz przy drodze. I mówiąc sporo śmieci, to nie mam tutaj na myśli worka czy dwóch, tylko tych śmieci był właściwie cały kontener. Jakieś opony się znalazły i tak dalej. No i teraz ważny przekaz. Słuchajcie, władze gminy Piątnica stwierdziły, że no, być może nawet są tam dokumenty, jakieś zapiski informujące o tym, czyje te śmieci są. I jest ultimatum. Gmina Piątnica czeka jeszcze 5 dni na zgłoszenie się kogoś, kto te śmieci wyrzucił i je zabierze. Jeżeli to się nie wydarzy, no to sprawa trafi do służb, do sądu i już tak przyjemnie nie będzie. Także jeżeli mnie słyszysz, to wiesz.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Gastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
12: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
14: Jak tak, to Allegro.
15: I po reklamie.
1: Gramy.
16: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
17: Na zegarach 12. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Po niespełna pół godzinie odwołany został alarm powietrzny w Wilnie. Prace wznowiło także lotnisko. Ostrzeżenie o zagrożeniu nalotem wysłano też do 4 wschodnich regionów Litwy oraz do znajdującego się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską okręgu olickiego. Powodem było wykrycie w pobliżu wschodniej granicy bezzałogowego statku powietrznego. a w kraju IMGW ostrzega przed silnymi burzami w północno-wschodniej części. Chodzi o Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę i województwo warmińsko-mazurskie. Spadnie tam do 30 mm deszczu, a lokalnie możliwy grad. Może też mocniej powiać wiatrem. Alerty pierwszego stopnia obowiązują od 13 do godziny 20. A teraz informacje z regionu w pigułce. Bardzo dobre wieści docierają do nas z Banku Mleka Kobiecego działającego w USK w Białymstoku. Bank właśnie podsumował swoją dwuletnią działalność. Dane przejrzała nasza reporterka Renata Pasiut. Jak to wygląda?
7: Bardzo optymistycznie. Od początku działania banku zgłosiło się 47 dawczyń. Rośnie też skala pomocy. W 2024 pozyskano 93 litry mleka, które pomogło 39 najmłodszym pacjentom, a w 2025 już 135 litrów, na czym skorzystało 80 maluchów. Mleka kobiecego nie da się kupić, to dar serca dla innych dzieci.
17: A takie mleko to przecież ważny dar dla wcześniaków.
7: Bardzo ważne, bo jest ono szczególnie potrzebne dla wcześniaków i noworodków wymagających intensywnej opieki medycznej. Zawiera składniki wspierające odporność, rozwój i regenerację organizmu dziecka. A Bank Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym współpracuje z 4 szpitalami w województwie podlaskim.
17: Tyle od naszej reporterki. Po weekendzie rusza nowa edycja budżetu obywatelskiego Łomży 2027. Ile pieniędzy tym razem będą mieć do wydania mieszkańcy?
9: 3 200 000 zł. Tyle w tej edycji budżetu obywatelskiego Łomża przeznaczy na wybrane projekty. Ale zanim pieniądze zostaną wydane, to propozycje trzeba zgłosić. Nabór potrwa od 25 maja do 8 czerwca. W tej edycji zadania można zgłaszać w 2 kategoriach. Ogólnomiejskiej, na ich realizację zaplanowano 1 550 000 zł, i osiedlowej. Tutaj 110 000 zł ma dostać każde osiedle. Zgłaszane projekty muszą mieć przynajmniej 10 podpisów poparcia. Ważne, żeby proponowane zadania przyczyniały się do rozwoju miasta, były ogólnodostępne i nieodpłatne.
17: Informowała Gabriela Jeremenko. We Flaszu o 12 szybka wiadomość dla miłośników dobrej literatury i historii. Co powiecie na wieczór literacki z łomżynianką Anną Rybakiewicz? Pisarka opowie wam o swojej najnowszej powieści pod tytułem Róża. Spotkanie odbędzie się w środę 27 maja w Hali Kultury w Łomży o 17. Wstęp jest wolny. A na koniec Flasza jeszcze popołudniowe zaproszenie na piknik z mundurem na rynku Kościuszki, na którym będzie można spróbować wojskowej grochówki. Ale o szczegółach powiemy we Flaszu o 13.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
17: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na popołudnie. Będzie ciepło i pogodnie. Meteorolodzy prognozują dziś temperaturę na poziomie 22 kresek, ale prognozują też burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to solidne opady deszczu. I to ostrzeżenie obowiązuje dla powiatu łomżyńskiego. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. Ciśnienie po południu utrzyma się na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr ma być neutralny.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: Wyjątkowy moment się wydarzył, bo mamy już wczesne środowe popołudnie, czyli do kolejnego weekendu. Matematycznie bliżej niż dalej, to jest byle do obiadu w RMF Max. No i cały czas najlepszy program do słuchania w pracy z wami. No oczywiście także w pracy na posterunku. Przemek Kubera.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: miał nowości. W RMF Max, jak widzisz na telefonie, że dzwoni kumpel z liceum, który się nie odzywał przez ostatnie, a powiedzmy 15 lat, to już wiesz, że zaraz ci zaproponuje biznes życia. A ty ostatecznie, no wiadomo, i tak w to nie wejdziesz, ale jak zadzwoni Max, to podajesz kwotę z przedziału gdzieś pomiędzy 14 394 a 14 490. I jeżeli trafisz, to my naprawdę puszczamy ten przelew. Kasa jest twoja. Daj nam znać, że w ogóle chcesz, żebyśmy mogli do ciebie zadzwonić. No zostaw info. Zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl.
1: Max. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 394 to za mało.
5: A 14 490 to za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69, lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: W Arhelanie gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie. Kapusta wczesna 4,49 za sztukę z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Ogórek sałatkowy jedynie 3,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Oraz borówka amerykańska tylko 11,99 za 250 gramów. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
8: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki. Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
9: Dzień Dziecka pełen kreatywnej zabawy? Tylko w Galerii Jurowieckiej. Już 30 maja od 11 do 17 zapraszamy na wyjątkowe budowanie z klocków. W programie wspólne tworzenie Pałacu Branickich, aż 100 kg klocków, strefa Duplo, konkursy i atrakcje dla całej rodziny. Do wygrania nagrody od Briu, Cukiernia Piekarnia Romanowski, Czas na Herbatę, Kids World, Świat Książki i Wojaz. Nie przegap! Dzień Dziecka z klockami w Galerii Jurowieckiej. Więcej na galeriajurowiecka.com.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
13: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
16: Sprawdź to sam. Czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
17: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: I po reklamie.
19: Hity pod same drzwi.
20: For free.
19: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

RMF Max po Blasie. Sezon na tego gościa jest zawsze. To on po prostu dawcie podrzuca coraz to dobrze brzmienia, a my z przyjemnością wam je gramy. Dawid Podsiadło, Sezon za Dabi. To jest byle do obiadu, no i skoro to jest już środa, to trzeba się naprawdę coraz solidniej na piątek szykować i tak w ogóle do weekend. Sporo ciekawych opcji przed nami. Zaczynamy od klasyki gatunku, czyli od klubu Rokoko 2.0 i od piątku z Kołem Fortuny. To pojutrze od godziny 22 przy Legionowej, także Show Club przy Lipowej zaprasza na piątkowy wieczór. Po 10 startuje Latino Festival po raz pierwszy w Białymstoku. DJ Ashley Music, DJ Hernandez, DJ Elianki, MC Jason. Dla fanów Latino, no to jest pozycja obowiązkowa, nie ma co ukrywać. Będzie także opcja stand-upowa. Dzisiaj wieczorem Bartek Sutuła, Szymon Jaworowski zapraszają na stand-upowy open mic pod hasłem Grill and Chill do białostockiej zmiany klimatu. To przy warszawskiej.

0: reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej.

0: kąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na popołudnie. Będzie ciepło i pogodnie. Meteorolodzy prognozują dziś temperaturę na poziomie 22 kresek, ale prognozują też burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to solidne opady deszczu, i to ostrzeżenie obowiązuje dla powiatu łomżyńskiego. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. Ciśnienie po południu utrzyma się na dobrym i stabilnym poziomie. Biometr ma być neutralny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max Podlasie.

wiem, jakby do mnie tak na ulicy Daria Zawiałow krzyknęła hej, hej, to chyba bym do końca tego dnia chodził po prostu z bananem na twarzy. To Daria w RMF Max Podlasie Zadabi. Zostajemy w takich ulicznych klimatach. Jest taka jedna wyjątkowa ulica w Białymstoku, ulica Jana Kilińskiego, która obchodzi regularnie raz do roku swoje wielkie święto i to święto przed nami, w sobotę. To święto ulicy Jana Kilińskiego to jest zawsze taki wielki powrót do lat 20., 30. ubiegłego wieku, więc uwaga, jeżeli po piątkowych baletach będziecie w sobotę wracali przez centrum miasta i traficie na ulicę Kilińskiego i zobaczycie samochody, które mają ponad 100 lat, ludzi ubranych w przepiękne suknie, garnitury, no i w ogóle klimat, jakby było jeszcze przed II wojną światową, to spokojnie, wszystko z wami, okej, to po prostu ulica Kilińskiego świętuje. A tak w ogóle to najlepiej po prostu się przespacerować i zobaczyć, jak to wygląda. Przemek Kubera, dzięki za dziś, wracam jutro po 9. Pa, pa!

0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowit.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
20: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
21: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
22: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Ercado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Ercado. Drzwi to nasz świat.
23: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
24: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
25: Mama była smutna i zmęczona.
23: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zdrowid. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.
3: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 13. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Giełda kryptowalut Zonda Krypto z częściowo zawieszoną licencją. Tak zdecydował estoński wywiad finansowy. Na razie decyzja o zawieszeniu licencji została wydana na miesiąc. Co to oznacza dla klientów Zonda Krypto?
4: Nie mogą wpłacać żadnych nowych środków, mogą natomiast je wypłacać, o ile będzie to możliwe, bo wszystko wskazuje na to, że Zonda Krypto nie odzyska płynności finansowej. Giełda ma też zakaz nawiązywania nowych relacji z klientami, czyli nie może rejestrować nowych rachunków. Formalnie decyzja dotyczy nie tyle Zonda Krypto, co spółki, z którą giełda jest powiązana, BB Trade Estonia. Jeśli spółka nie dostosuje się do estońskich wymogów prawnych w ciągu 30 dni, to straci koncesję na działalność.
3: Wyjaśnia Igor Skrzypek.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie.
3: We Flashu o 13 jesteśmy na bieżąco z prognozami synoptyków, a ci znów ostrzegają nas po południu przed burzami na Podlasiu, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale solidne opady deszczu. To ostrzeżenie dla powiatów łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego i siemiatyckiego. Zaraz po Flashu więcej pogodowych szczegółów. Czy macie ochotę na spotkanie z prezydentem Białegostoku? Tadeusz Truskolaski znów spotka się z mieszkańcami, aby porozmawiać o ich potrzebach. Dziś rusza nowa edycja cyklu Porozmawiajmy o Białymstoku, stwórzmy razem mapę potrzeb. Pierwsze spotkanie w pierwszym LO o 16.30.
5: Te spotkania przynoszą efekt w postaci bardzo licznego odzewu, jeżeli chodzi o wypełnianie ankiet. W tym roku też ankiety będą dostępne w wersji papierowej i elektronicznej.
3: W tych ankietach białostoczanie będą mogli zaznaczyć, jakie są ich potrzeby, a te są spore.
5: W zeszłym roku spłynęło 676 ankiet, gdzie było przedstawionych, bo niektóre potrzeby się powtarzały, 347 potrzeb. Oczywiście staramy się w miarę możliwości reagować i najpilniejsze potrzeby realizować, wstawiać do budżetu. Również oczywiście myślę, że to jest wskazówka dla państwa radnych.
3: Zaznacza Tadeusz Truskolaski. Już za pół godziny na Rynku Kościuszki ruszają uroczystości związane z 35. rocznicą utworzenia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zaplanowano uroczyste podniesienie flagi państwowej, wręczenie odznaczeń i koncert orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej, a od 15 piknik z mundurem, na którym będziecie mogli zobaczyć sprzęt wojskowy i skosztować grochówki. A na koniec jeszcze szybkie zaproszenie na niezwykłą podróż do świata nauki i odkryć w laboratorium młodego mistrza i odkrywcy w Białymstoku. Na tą niezwykłą przygodę zaprasza w niedzielę Epicentrum Nauki. Będziecie mogli poznać tajemnice elektrochemii, odkryć świat z wszystkimi zmysłami i zobaczyć to, co jest niewidoczne gołym okiem. Akcja odbędzie się w ramach funduszowego Maja. A teraz już świeże prognozy synoptyków.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków. Po południu na niebie przeplatanka chmur i słońca, ale mamy też alert z IMGW. W drugiej części dnia niewykluczone są lokalne burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to solidne opady deszczu. Wartości na termometrach bardzo przyjemne. Dziś w Białymstoku i Łomży 21, maksymalnie 22 stopnie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W czasie burz może być porywisty.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Chwila po pierwszej, a my meldujemy się z dostawą energii na popołudnie. Anka i Fiałas, siema.
8: Razem z wami do 17 i z całą masą hitów oraz pieniędzmi, które można dzisiaj u nas wyciągnąć.
7: Alex Warren, na dzień dobry.

0: brzmi, jak muza w RMF Max meczuje z pogodą. 45 Ultra i Another w RMF Max.
1: Energia się przydaje, zwłaszcza przedsiębiorcom, no bo moi drodzy, wiadomo, dziś 20, więc do jutra znowu trzeba się troszeczkę określić, jak nam poszło w poprzednim miesiącu.
0: No a Shakira świętuje, bo zwolniono ją z zarzutów podatkowych.
1: No to może ta piosenka Addicted to You to jest o jej relacji ze skarbówką. To za chwilkę w RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj. Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stihl. Białystok, ulica Towarowa 5A.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
10: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
9: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
10: Spokojnie, lokalna firma, Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
9: A papierologia?
10: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
9: Serio? To dawaj kontakt.
10: Promień Energii. 530 944 444.
6: I po reklamie.
11: Tu jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Podlasie 97,5 FM. That's what I really
14: want. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: fotel samochodowy to idealne miejsce, by bujeć się do tego numeru. Fast Cars Superstars to Christian Marci w RMF Max, ale umówmy się, podróżując autem to albo się jest kierowcą, albo kierowcę trzeba znaleźć, albo wylosować, a w pociągu każdy ma wygodnie, każdy może się bawić, bo takim pociągiem jeszcze nie jechaliście.
1: Erste Wiedeński zawiezie was na wspaniały city break do stolicy Austrii, gdzie można zjeść fantastycznego Wiener Schnitzla, podziwiać się sztukę, architekturę, napić się najczystszej wody w Europie, no i przede wszystkim spędzić czas jeszcze w pociągu z artystami.
0: Będzie tam Nita.
2: Hejka, tu Nita. Kochani, macie okazję przeżyć wielką przygodę i to przygodę po wiedeńsku. Ruszamy pociągiem Erste Wiedeński, w którym spotkacie gwiazdy, niesamowitych gości, no i oczywiście mnie. A potem przeżyjemy naprawdę niezapomniany weekend w stolicy Austrii. Co nas tam czeka? Same niespodzianki.
0: A jak wbić się na pokład pociągu Erste Wiedeński?
2: Dajcie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu i do zobaczenia na dworcu. Szczegóły na rmfmax.pl.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
1: Ale wiem, że wielu z was chciałoby wsiąść do tego pociągu, dlatego jest super informacja. Podwoiliśmy pulę biletów na ten pociąg, który rusza już 4 czerwca. Wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły.
0: Koncerty, warsztaty kulinarne, inspirujące spotkania. Musicie tam być. A to Tame Impala w RMF Max.

0: tą środę na wypadek, gdyby ktoś się zasiedział za biurkiem. Zokaria i Andy Dust za nami. Tymczasem w weekend na pewno będzie można się ruszyć. Zapowiadane są wyższe temperatury z dwójką z przodu. Na Pomorzu 22, a na południu nawet 27 może być.
1: A przy grillu koło 40. Więc już wiecie, co dziś po południu po pracy robimy? Marynujemy. Eminem za chwilę, po drodze sprawdzamy prognozę pogody.
2: Max. Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. SATKarting.pl.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
7: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
2: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków. Po południu na niebie przeplatanka chmur i słońca, ale mamy też alert z IMGW. W drugiej części dnia niewykluczone są lokalne burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to solidne opady deszczu. Wartości na termometrach bardzo przyjemne. Dziś w Białymstoku i Łomży 21, maksymalnie 22 stopnie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W czasie burz może być porywisty.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hit na maksa!
15: RMF Max Podlasie.

0: Podróżowanie z nimi to sama przyjemność. Zalia i Kuban w RMF Max. No wiśnie w Japonii już przekwitły, ale my nie jesteśmy w wiśnie. I jeszcze na ten weekend. Weekend dwóch koncertów Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Będziemy mieli dla was bilety.
1: To wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc warto pamiętać, że właśnie są już ostatnie sztuki biletów i możecie je dostać od RMF Max. Jutro na nie koniecznie polujcie.
0: Przez cały dzień będziemy wam bilety rozdawać i to nie tylko pojedyncze, nie podwójne, ba nie potrójne. Dla was i całej paczki 4 bilety każdy będzie miał szansę zgarnąć, dlatego od rana warto być z RMF Max.
1: A teraz Alok i Dive Into Me.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Hi Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Rozkręć swój dobry vibe.
1: Klasa.
8: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
9: Na zegarach 14. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na Flash. Dożywocie grozi trzem Polakom zatrzymanym pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Mężczyźni w wieku 48, 50 i 62 lat trafili do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że prowadzili oni bardzo szeroką działalność na zlecenie Rosjanina, powiązanego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Zbierali i przekazywali informacje o rozmieszczaniu wojsk NATO w Polsce. Członkowie tej grupy mieli też przechodzić szkolenie strzeleckie oraz szkolenie z przeprowadzania akcji sabotażowych, a także organizować zbiórki na zakup sprzętu dla rosyjskiego wojska. Mężczyźni złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do zarzutów.
8: Słuchacie RMF Max Podlasie.
9: W RMF Max na bieżąco śledzimy informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej z Łomży. Za kilka dni czekają Was zmiany w organizacji ruchu. Jakie? Wie to nasza reporterka Renata Pasiut.
10: Pierwsza, już 23 maja, to otwarcie dla ruchu i komunikacji przejazdu kolejowego przy Alei Piłsudskiego. Druga, 25 maja, związana z przebudową przejazdu kolejowego przy Poznańskiej. To zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie.
9: Co muszą wiedzieć pasażerowie MPK?
10: Autobusy numer 2 i 4 pojadą od Poznańskiej trasą przez ulicę Akademicką i Aleję Piłsudskiego, a następnie wrócą na swoje stałe trasy. Z kolei 18 zostanie skierowana przez Strusią i Akademicką. Czasowo zawieszone będą też kursy linii numer 4 do ogródków działkowych przy ulicy Szosa do Mężenina. Niektóre przystanki przy Alei Legionów obsłużą tylko linia 12 oraz wybrane kursy dwójki oznaczone literą K.
9: Tyle od naszej reporterki. W popołudniowym fleszu propozycja dla poszukiwaczy skarbów. Białostocki Ośrodek Kultury Centrum imienia Ludwika Zamenhofa zaprasza do udziału w questie monumentalnym. Co to takiego? Wyjaśni nasza reporterka.
11: Quest monumentalny to gra terenowa, która poprowadzi Was szlakiem białostockich pomników, rzeźb i figur. Jeśli lubicie odkrywać miasto w niecodzienny sposób, to zdecydowanie coś dla Was. Zamiast zwykłego spaceru możecie rozwiązywać zagadki i zadania z questowej książeczki i poznawać Białystok, a przy okazji zbliżać się do skrzyni ze skarbem. W czasie gry poznacie historię aż 18 białostockich monumentów. Książeczkę i mapę do udziału w grze odbierzecie w Centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Trasę możecie przejść we własnym tempie, jednorazowo albo etapami.
9: Informowała Gabriela Jeremenko. We fleszu o 14:00 jeszcze szybka filmowa propozycja. Łomża zaprasza dziś na bezpłatną projekcję 5. odcinka filmu poświęconego bitwie o Monte Cassino. Odcinek przedstawia finał jednej z najważniejszych bitew II wojny światowej. Zdobycie klasztoru na Monte Cassino przez polskich żołnierzy 18 maja 1944 roku. Start o 18:00 w Hali Kultury. A na koniec jeszcze krótko zaproszenie na spotkanie z prezydentem Białegostoku, który chce stworzyć nową mapę potrzeb miasta. Ale o szczegółach we fleszu o 15:00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Po południu w RMF Max spoglądamy na pogodowe mapy Podlasia. Na termometrach w Białymstoku i Łomży bardzo przyjemne cyferki. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Meteorolodzy na drugą część dnia zapowiadają sporo słonecznych momentów, ale niewykluczone są też lokalne burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to intensywne opady deszczu. Wiatr powieje słabo, chwilami umiarkowanie z północy. W czasie burz ten wiatr może być porywisty i rozpędzać się do 60 km na godzinę.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Na trzy wszyscy klikamy w klawiaturę. Niech chociaż wygląda, że jesteście w pracy. Po 14 w RMF Max, Anka i Fiała, siema.
13: Ale jakie synchro wychodzi. Metzner i Gotham na start, a do tego nie zabraknie też Road 94.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max. Każda pora dobra jest na hity. To cztery pory roku od Wiktora Waligury. Tymczasem jeśli wasz szef kiepsko toleruje korzystanie z telefonu w waszej pracy, będziemy stać na waszej czujce.
1: Sprawdziłam. Za drukarką wolne. Nie ma go.
0: W okolicach toalet pusto.
1: Można wchodzić do gry. To teraz. Wystarczy za 3,69 wysłać hasło MAX na numer 7327, żeby zagrać o ponad 14 tysięcy złotych.
2: Uwaga, idzie!
1: Runda bonusowa idzie!
0: Teraz w rundzie bonusowej 234 razy mnożymy każde zgłoszenie. Kasę możecie wydać na nowe sadzonki w ogrodzie. To ta pora.
1: Albo po prostu odłożyć na czarną godzinę. 234 razy mnożymy teraz każde zgłoszenie do zabawy, w której już po 15 rozdajemy kasę.
0: 7327. SMS o treści MAX.
3: RMF MAX. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Banan tańczy dziś od rana. To przekąska doskonała. Hop do jogurtu, hop do owsianki i już słychać głośne poproszę dokładki. Żółty, śmieszny, lekko krzywy, za to słodki i prawdziwy. Gdy ci burczy już w brzuszysku, banan zjawi się w mgnienia błysku. Tylko teraz banan jedynie 3,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
10: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
12: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
13: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: od razu się przy nich człowiek uśmiecha. To Felix Jen i Kaskada w RMF Max. A jaki uśmiech może być na twarzy, jak się znajdzie portfel? Matko, przeżyliście to kiedyś? Teraz okazuje się, że ten portfel można sobie zostawić z pieniędzmi, ale dopiero jeżeli przez rok jego właściciel się nie zgłosi.
1: Ale na policję zanieść trzeba i nic z niego, broń Boże, nie wyciągać. Lepiej wyciągnijcie kasę z naszego konta. Jest tam na pewno więcej niż 14 tysięcy. Ile dokładnie? To wasze zadanie. Trzeba wytypować. Najważniejsze. Teraz wejdźcie do gry, bo wchodząc teraz jeszcze złapiecie bonus.
0: Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a my mnożymy każde wasze zgłoszenie 234 razy. Tu się nie ma co rozglądać. Tu trzeba chwytać od razu za telefon.
1: A ta kasa po 15 może być twoja. To za 10 trzecia. Każde zgłoszenie razy 234. 7327. SMS o treści MAX.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
17: Po południu w RMF Max spoglądamy na pogodowe mapy Podlasia. Na termometrach w Białymstoku i Łomży bardzo przyjemne cyferki. Dziś maksymalnie 22 stopnie. Meteorolodzy na drugą część dnia zapowiadają sporo słonecznych momentów, ale niewykluczone są też lokalne burze, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to intensywne opady deszczu. Wiatr powieje słabo, chwilami umiarkowanie z północy. W czasie burz ten wiatr może być porywisty i rozpędzać się do 60 km na godzinę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: RMF Max.
19: RMF Max Podlasie.

0: przy tym kawałku nawet w cieniu można się zgrzać. W RMF Max Akcent i Misza Miller.
1: To teraz gorący news dla fanów Kizo. Poszukuje statystów do swojego teledysku. Oferta jest wyjątkowo korzystna. Nie dość, że można za darmo wziąć udział w tym klipie.
0: Bo to normalnie się płaci, nie wiedziałem nawet.
1: No to jeszcze trzeba przejechać własnym autem i Kizo zachęca do tego, żeby zrzucać się i wspólnie jechać samochodem albo robić zrzutę na benę, no.
0: Bla, bla, Kizo, ładne, ale czekaj, panowie też mogą, bo coś mi się nie widzi.
1: Generalnie przede wszystkim szukają dziewczyn, ale chłopaki też mogą być, ale jak się wybierają, to niech wezmą ze sobą dziewczyny.

0: Reklama.
1: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
2: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Misja Dzień Dziecka. Kierunek? Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna. Już 23 maja Pink wpada tam z całą masą atrakcji. Będą wspólne zdjęcia, kreatywne warsztaty, strefa skoków, kręgle i konkursy z nagrodami. Tu każda chwila to świetna zabawa. Przybij piątkę z bingiem i ruszaj do akcji. Więcej na auchanprodukcyjna.pl.
5: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
14: I po reklamie.

0: i 5 FM.
1: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 15. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Uwaga przedsiębiorcy, to ostatni dzień na rozliczenie składki zdrowotnej. Muszą tego dopilnować ci, którzy prowadzili działalność w ubiegłym roku. O czym należy pamiętać?
2: Pojawiły się nowe przepisy dotyczące obliczania kwoty, od której liczymy składkę. Standardowo to konkretny procent od uzyskanych dochodów. Teraz jednak z tych dochodów odliczona może zostać sprzedaż środków trwałych.
3: A to oznacza, że sprzedaż samochodu czy sprzętu firmowego nie zawsze zwiększy składkę.
2: Zaznacza główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk. Dziś rozliczyć się muszą ci, którzy płacą ryczałt, podatek liniowy lub korzystają ze skali podatkowej.
1: Tyle Igor Skrzypek.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Po południu w RMF Max wyjeżdżamy na ulicę Białegostoku i sprawdzamy, gdzie czeka was dłuższe stanie. Tradycyjnie korkuje się dojazd do Ronda Lussy, w szczególności Mickiewicza i Branickiego. Sienkiewicza, Piłsudskiego, Poleska i Legionowa to też mały test na cierpliwość. We Flashu o 15 wiadomość, która może zainteresować podlaskich przedsiębiorców. Jeśli działasz w branży rolno-spożywczej, zdrowotnej albo technologicznej i masz pomysł na nowy produkt, który mógłby wejść na rynek i go podbić, na ten cel możesz dostać nawet 800 tysięcy złotych dofinansowania. Projekty oceni specjalna komisja.
4: Będzie komisja, która w naszym rozumieniu to jest będzie panel ekspertów, natomiast to będą eksperci, praktycy biznesowi, więc zakładamy, że ich ocena będzie rzetelna, bezstronna i rzeczywiście uwydatni te projekty, które wnoszą realne korzyści dla tej firmy, które uwydatniają potencjał komercjalizacji danego rozwiązania. Będziemy też promowali projekty, które są nastawione na eksport i te, które zakończą się realnym wdrożeniem.
1: Wyjaśnia Tomasz Sacharczuk ze spółki Dolina Rolnicza 4.0. Nabór wniosków ruszy 24 czerwca. W poprzednich edycjach najchętniej rozmawiali o drogach, zieleni oraz komunikacji. Czy tym razem będzie podobnie? Od rana informujemy w RMF Max, że dziś rusza nowa edycja cyklu Porozmawiajmy o Białymstoku, stwórzmy razem mapę potrzeb. Spotkanie rozpocznie się o 16.30 w pierwszym LO. Kto oprócz prezydenta będzie obecny na tym spotkaniu?
5: Również będą dyrektorzy departamentów, tych szczególnie inwestycyjnych. Można od razu zadać pytanie, na które dyrektor może odpowiedzieć, a z drugiej strony można jeszcze na przykład, jeżeli ktoś ma bardzo indywidualną sprawę, zostać po spotkaniu i spotkać się bezpośrednio z zainteresowanym dyrektorem i albo umówić się na spotkanie w biurze, albo od razu uzyskać odpowiedź na pytanie, który dręczy państwa. Głównie to chodzi tutaj o infrastrukturę, zieleń, komunikację.
1: Mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. A teraz już Krzysiek Chwaliński, który przygotował i przedstawi flash sportowy.
6: Sport. Zaczynamy od siatkówki. Za dwie godziny polska kadra rozpocznie sezon reprezentacyjny. Przed nami towarzyski mecz sprawdzający z Serbią. Kadrę kolejny rok prowadzi trener Nikola Gbić.
7: On umie zwrócić uwagę, umie powiedzieć, co robimy źle, ale umie też pochwalić i potrafi być dumny, kiedy ktoś robi to, czego on chce od nas, tego, czego on wymaga od nas, a on chce od nas, żebyśmy byli najlepszą wersją samych siebie.
6: Przyznaje środkowy kadry Jakub Nowak. Mecz z Serbami o 17:00. A wieczorem finał piłkarskiej Ligi Europy na stadionie w Stambule. Aston Villa zagra z Freiburgiem. Pierwszy gwizdek o 21:00. Reprezentacje przygotowują się do Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Początek turnieju w Warszawie 1 czerwca.
1: W RMF Max Podlasie spoglądamy teraz na aktualne prognozy synoptyków. Wieczór na Podlasiu z zachmurzeniem małym, momentami umiarkowanym. W okolicach Łomży niewykluczone są burze, a także krótkie, ale solidne opady deszczu. Mamy w tej sprawie alert z IMGW. Ale będzie to stosunkowo ciepły wieczór z temperaturą na poziomie 18. Noc z dwucyfrowymi wartościami na termometrach. Temperatura nie powinna spaść poniżej 12.
0: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Kawka o tej porze to już z czystej lojalności. Eben, na dzień dobry po trzeciej, tu Anka i Fiołas, cześć.
9: Są ostrzejsze zasady wyjazdu dla Polaków do Tajlandii. Szczegóły za moment, a po drodze pojawi się jeszcze Sombr i Back to Friends.
8: Bądźcie z RMF Max.

0: nie ma wątpliwości, że jest fanem motoryzacji. VIN i gips RMF Max, no ale autem do Tajlandii to chyba ciężko. Polacy uwielbiają ten kierunek, jednakże teraz zmieniają się zasady. Słuchajcie, od czerwca tylko 30 dni bez wizy będzie można spędzić w Tajlandii. Dotychczas było to 2 razy dłużej.
1: Koniec z workation w Tajlandii, moi drodzy. To znaczy z wyjazdem i jednocześnie pracą, ale mamy dla was fantastyczne informacje. Zaraz można wygrać ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max i prawda jest taka, że lepiej tam pojechać tylko na odpoczynek, a wtedy 30 dni wystarcza.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
15: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No to zobaczmy, czy uda się dzisiaj odgadnąć, ile kasy mamy na koncie w zabawie Za Dużo, Za Mało.
2: Wykręciliśmy numer do dzisiejszego finalisty. Ciekawa jestem, czy coś mu dzisiaj będzie podpowiadać, w sensie to będzie intuicja, a może kolega z pracy obok.
1: No umówmy się, jesteśmy już blisko głównej wygranej. 96 możliwości zostało.
2: Rozejrzyjcie się, czy przypadkiem wam albo komuś obok nie dzwoni, bo ja już liczę, to był chyba czwarty sygnał, a my maksymalnie 6 czekamy i ja już odczuwam ten niepokój.
1: Może ktoś wysyłał SMS-a z telefonu żony i ona gdzieś teraz polazła. Oby nie, przed nami ostatni sygnał, rozejrzyjcie się. Ajajaj.
2: Być tak blisko i niestety nie dostać kolejnej podpowiedzi albo nawet zwycięstwa? Stówka dla tego, kto nie odebrał dzisiaj niestety połączenia, chociaż dzwoniliśmy.
1: Ponad 14 tysięcy złotych jest na naszym koncie. Ile dokładnie? Spróbujcie odgadnąć sami. Tylko odbierzcie telefon, gdy dzwonimy w finale. Zgłaszać można się choćby teraz SMS-em. Hasło Max śledźcie za 3,69 na 7327.
2: Obstawiajcie wyobraźnię i wysyłajcie. Hasło Max na numer 7327.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Lefarben i Renee Miller Body Talk w RMF Max. No to zaraz będzie coś dla ciała. Wybrano najlepszą oliwę z oliwek na świecie. A kto jej nie dodaje tak odruchowo do sałaty?
1: Ale to nie to, co się nią smarują, żeby na słońce.
0: Ja nie wiem, jaką ty sałatę smarujesz, Fiałas, ale dobrze, to może za momencik sobie to wszystko wyjaśnimy. Najpierw pogoda.
1: A potem Dua Lipa. Bądźcie z RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: Artwix. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie. W RMF Max Podlasie spoglądamy teraz na aktualne prognozy synoptyków. Wieczór na Podlasiu z zachmurzeniem małym, momentami umiarkowanym. W okolicach Łomży niewykluczone są burze, a także krótkie, ale solidne opady deszczu. Mamy w tej sprawie alert z IMGW. Ale będzie to stosunkowo ciepły wieczór z temperaturą na poziomie 18. Noc z dwucyfrowymi wartościami na termometrach. Temperatura nie powinna spaść poniżej 12.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max Podlasie.

0: nim zawsze miło po południu w RMF Max. Ed Sheeran i jego Azizam.
1: A teraz coś dla smakoszy. Wybrano najlepszą oliwę świata w 2026 roku. Już mi cieknie ślinka. To grecka marka The Master Miller. Zdobyła 10 medali. To jest

0: słuchajcie, długowieczność w butelce. Delikatnie szczypie w gardło, jak mówią eksperci, i dlatego też została wybrana spośród wielu innych gatunków.
1: Ja mam tylko jedno pytanie.
0: No?
1: Czy po niej poczuje się extra virgin?
0: Gdyby to była kwestia poczucia,
1: nie zabieraj mi marzeń. Na pewno jest taki specyfik.
0: Pewnych rzeczy już się nie cofnie, przykro mi.
1: Justin Bieber, Nicki Minaj, teraz.

0: i od dawna to wiem.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Strusiom się trochę pozmieniało. No i teraz wykonują strusie tańce godowe przed ludźmi.
4: Może chodzić o jajka.
3: Po prostu w ten sposób pokazują swoim opiekunom, że bardzo, bardzo lubią tych swoich opiekunów.
4: Ale może to jest, słuchaj, zemsta.
3: Zemsta?
4: Zemsta. Na tym jednym opiekunie, który przestraszył tego strusia.

0: poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. sadkarting.pl.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Auto Fosgrup Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
16: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
15: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
16: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
15: A papierologia?
16: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
15: Serio? To dawaj kontakt.
16: Promień Energii. 530 944 444.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.
2: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 16. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Chodzi o zagraniczne media z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, czyli mogą to być polskie media, dodał rzecznik. Maksymalne ceny paliw jutro będą nieco niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,50 zł. To o 2 grosze mniej niż dziś. Obniżka także przy dystrybutorach z olejem napędowym. Od jutra maksymalna cena będzie niższa o 3 grosze i wyniesie 6,97.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
2: IMGW ostrzega przed silnymi burzami na Podlasiu. Mogą im towarzyszyć mocne opady deszczu, a lokalnie możliwy jest grad. Może też mocniej powiać wiatr. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do godziny 20. Więcej pogodowych szczegółów zaraz po fleszu. We fleszu o 16 szybka, ale cenna informacja dla kierowców. W piątek między 11 a 12.30 spodziewajcie się utrudnień w centrum Białegostoku, m.in. na Legionowej, Kaczorowskiego, Waszyngtona, Skłodowskiej, Kirii, Świętojańskiej i Mickiewicza. Powodem tych utrudnień będzie medykaliowy rajd po zdrowie. Ten bank wspiera wcześniaki i noworodki z całego Podlasia. W popołudniowym fleszu RMF Max ponownie odwiedzamy Bank Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, który podsumował swoją dwuletnią działalność. Dane wyglądają bardzo optymistycznie.
1: Od początku działania banku zgłosiło się 47 dawczyń. Rośnie też skala pomocy. W 2024 pozyskano 93 litry mleka, które pomogło 39 najmłodszym pacjentom, a w 2025 już 135 litrów, na czym skorzystało 80 maluchów. Mleka kobiecego nie da się kupić, to dar serca dla innych dzieci.
2: Bardzo ważny dar serca, który jest szczególnie potrzebny wcześniakom i noworodkom wymagającym intensywnej opieki medycznej.
1: Zawiera składniki wspierające odporność, rozwój i regenerację organizmu dziecka. A Bank Mleka Kobiecego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym współpracuje z 4 szpitalami w województwie podlaskim.
2: Informowała nasza reporterka Renata Pasiut. A na koniec szybki sportowy akcent. Wojtek Nowicki przygotowuje się już do startu w Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, które odbędą się w lipcu w Białymstoku i na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham.
3: Bardzo się cieszę, że jestem zdrowy. Przetrenowaliśmy solidnie zimę. Jeszcze troszeczkę musimy tutaj popracować. My jesteśmy na finiszu tej najcięższej pracy. No i zobaczymy, jak to się przełoży na sezon. Na razie wygląda to tak, że tak powiem, obiecująco. Mam nadzieję, że zdrowie dotrzyma, nic nie będzie się działo, że żadnych problemów zdrowotnych nie będzie i ta forma, którą szykujemy na sierpień, będzie i postaram się wystartować na bardzo dobrym poziomie.
2: Podkreśla białostocki młodzież.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Wieczór w Białymstoku z zachmurzeniem małym, momentami umiarkowanym i temperaturą w okolicach 18 kresek. Przypominamy też, że w okolicach Łomży może solidnie popadać i zagrzmieć. Mamy w tej sprawie alert pierwszego stopnia, który będzie obowiązywać do 20. W nocy 12 kresek i już bez opadów. A co jutro? Jutro bardzo ładny i pogodny dzień, a na termometrach 21, maksymalnie 22 stopnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Stacja czwarta. Część Polaków wychodzi do domu.
24: Ale to brzmi, jakby miał być zaraz jakiś upadek. A tu nieprawda, przecież chyba jeszcze aż tak zmęczeni nie jesteście, żeby paść na twarz.
5: Mamy hity i nie zawahamy się ich użyć. Ania, Fiołas, siemacie po 16 w RMF Max, Jazzy and Spritz na start.
24: A za chwilkę powiemy wam jeszcze, w czym zanurzyć truskawki, których coraz więcej na ryneczkach, żeby dłużej były świeże.

0: pobujany do Tame Impali, chociaż ten Dracula to przecież lubi czerwony kolor. A kto by nie lubił czerwieni tego lata, czyli truskawek? W czym je zanurzyć, żeby dłużej były świeże? Bo wiadomo, że człowiek zawsze chce sobie troszeczkę odłożyć na później. Roztwór z octu i wody, proszę Państwa.
1: Ocet i woda, ale w jakich proporcjach?
0: Jedna miarka octu na 3 części wody, czyli 1:3. I podobno nie czuć wtedy tego octu na truskawce, a likwidujesz w ten sposób związki pleśni.
1: Coś, wiesz co, sprawdzę ten tip, ale dopiero jak truskawki będą tanie, okej? RMF Max. No bo teraz truskawki to 3 dychy za kilo, to wiesz, to szkoda ryzykować, jak potem mają smakować octem. Chyba, że jedną sztukę, to jestem w stanie zaryzykować na maksa, jedną.
0: Zostań testerem. Kungs Galaxy w RMF Max.

0: czy zdążyliście się rozmarzyć przy tym utworze? To Beautiful w RMF Max. No to teraz pytanie o piękną wizję przyszłości. Właśnie się wykluło 26 zdrowych kurczaków z w pełni sztucznych jajek.
1: Wow.
0: No właśnie nie wiadomo, czy się cieszyć, czy bać, ale...
1: Chciałem zapytać, jak smakują, ale chyba za szybko.
0: Za szybko. W każdym razie to ma pomóc na przykład w odtworzeniu wymarłych gatunków, takich jak dodo albo moa.
1: Czyli jaja z AI i dinozaury. Tak tego właśnie dziś nam po pracy brakuje. Loco Loco, Gordo i Rainer Zonneveld. To za moment w głośnikach.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W Arhelanie gorąco okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Kapusta wczesna 4,49 za sztukę z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Ogórek sałatkowy jedynie 3,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Oraz borówka amerykańska tylko 11,99 za 250 gramów. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
7: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o Twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który Cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły kolonia 1K.
11: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays.
11: Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
17: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
18: I po reklamie.

0: samochodach i wszędzie tam, gdzie jesteście. Alex Warren, Forever Dream w RMF Max. Fiołas, czy ty teraz jesteś w stanie zrobić ze mną jedno ćwiczenie? To będzie ćwiczenie na wyobraźnię.
1: Z tobą zawsze.
0: No, dobrze. No to patrz to. Wygrałam ponad 14 tysięcy w RMF Max!
1: Podzielisz się?
0: I w ten sposób sprawdza się prawdziwą przyjaźń. Interesowna czy nie?
1: Pytanie, czy by się podzieliła. Wy nie musicie jutro ponad 14 tysięcy znów do wzięcia z naszego konta. W zabawie za dużo, za mało. Pamiętajcie, żeby się zgłosić. Nawet teraz można na rmfmax.pl. A my jutro wracamy nie tylko z kasą, bo też będą bilety na koncert Taco Hemingwaya. Po 13 łapcie się z nami w RMF Max.
0: Dzięki serdeczne za dzisiaj. Anka i Fiołas, dobrego popołudnia. Zostańcie z kanałem nadawczym.

0: Pluszowy Maj.
1: Wiele fajnych miejsc widzieliśmy już wspólnie podróżując po Polsce, ale dzisiaj w naszym cyklu Funduszowy Maj przeniesiemy się w czasie o 2000 lat. Wyobraźcie sobie rzymską faktorię handlową, przez którą przebiega bursztynowy szlak z Cesarstwa Rzymskiego prosto nad Bałtyk. I to wszystko dzięki wsparciu funduszy europejskich. Obok Piotr Bułkowski.
2: Faktycznie tutaj możemy dotknąć historii na żywo. Możemy ubabrać się w glinie, postrzelać sobie z łuku. Jak ktoś się uprze, to i do wody wejść, zobaczyć, jak Rzymianie przeprawiali się przez rzeczki. Bo faktycznie tutaj można powiedzieć, że w pewnym stopniu kończył się szlak bursztynowy. Tutaj następowała wymiana artefaktów z Imperium Rzymskiego na właśnie bursztyn, który był potężnym skarbem dla Rzymian.
1: Czyli taka analogowa zabawa.
2: Analogowa, tak. Zostawiamy komórkę gdzieś tam daleko w samochodzie i faktycznie wracamy do korzeni.
1: A faktoria handlowa w Pruszczu Gdańskim to naprawdę wspaniała miejscówka. Tu na miejscu jest wiele znalezisk, które można obejrzeć i imprez, na które warto wpaść.
2: Oprócz tego, że zobaczymy to, co Muzeum Archeologiczne wydobyło przez prawie 100 lat wykopalisk na naszym terenie, no to tak jak powiedziałem, rodzinnie możemy się świetnie zabawić. Jeżeli chodzi o faktorię handlową, jesteśmy otwarci praktycznie cały czas. Natomiast jeżeli mówimy o faktorii kultury, to zapraszamy od 3 lipca do końca sierpnia. Co weekend znajdziecie u nas zabawę, rozrywkę. Na stronie naszej internetowej, stronie faktorii, można znaleźć cały program. Tego jest naprawdę dużo.
1: Jeżeli Pruszcz Gdański jest na trasie waszych wakacyjnych wypadów, no to teraz już wiecie, że naprawdę warto tu przyjechać. Wpadnijcie też na rmfmax.pl, gdzie trwa konkurs, w którym do wygrania jest głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: I po reklamie. Wieczór w Białymstoku z zachmurzeniem małym, momentami umiarkowanym i temperaturą w okolicach 18 kresek. Przypominamy też, że w okolicach Łomży może solidnie popadać i zagrzmieć. Mamy w tej sprawie alert pierwszego stopnia, który będzie obowiązywać do 20. W nocy 12 kresek i już bez opadów. A co jutro? Jutro bardzo ładny i pogodny dzień, a na termometrach 21, maksymalnie 22 stopnie.
5: RMF Max.
3: RMF Max Podlasie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Auto Fus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Gastorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Misja Dzień Dziecka. Kierunek? Centrum Handlowe Auchan Produkcyjna. Już 23 maja Pink wpada tam z całą masą atrakcji. Będą wspólne zdjęcia, kreatywne warsztaty, strefa skoków, kręgle i konkursy z nagrodami. Tu każda chwila to świetna zabawa. Przybij piątkę z bingiem i ruszaj do akcji. Więcej na auchanprodukcyjna.pl.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 17. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. We Flashu o 17.00 coś dla fanów Władcy Pierścieni. W 25. rocznicę premiery pierwszej części kinowego dzieła Petera Jacksona brytyjska mennica królewska wydaje nową kolekcjonerską monetę, a na niej wizerunek Saurona i napis w języku elfów. Zaprojektował ją Thomas Jottery z brytyjskiej mennicy. Bardzo zależało mi na tym, aby wykorzystać pismo elfów. To bardzo piękne pismo. Chciałem też nadać monecie dynamizmu. Kiedy zajmowałem się projektem, kiedy oprawiałem pierścień, zastanawiałem się, jak mogę wykorzystać elficką kaligrafię, by wzbogacić nową monetę. Nominał nowej monety to 50 pensów. Czas na skrót informacji z regionu. Po południu w RMF Max o uwagę prosimy kierowców i pasażerów miejskiej komunikacji w Łomży. Za kilka dni czekają Was zmiany w organizacji ruchu. Kiedy i gdzie trzeba się ich spodziewać?
1: Pierwsza, już 23 maja, to otwarcie dla ruchu i komunikacji przejazdu kolejowego przy Alei Piłsudskiego. Druga, 25 maja, związana z przebudową przejazdu kolejowego przy Poznańskiej. To zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie.
0: Co muszą wiedzieć pasażerowie MPK?
1: Autobusy numer 2 i 4 pojadą od Poznańskiej trasą przez ulicę Akademicką i Aleję Piłsudskiego, a następnie wrócą na swoje stałe trasy. Z kolei 18 zostanie skierowana przez Strusią i Akademicką. Czasowo zawieszone będą też kursy linii numer 4 do ogródków działkowych przy ulicy Szosa do Mężenina. Niektóre przystanki przy Alei Legionów obsłużą tylko linia 12 oraz wybrane kursy dwójki oznaczone literą K.
0: Informowała Renata Pasiut. We Flashu o 17 już zdecydowanie przyjemniejszy temat. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku otrzymał pluszowe misie dla najmłodszych pacjentów. Maskotki mają pomagać dzieciom radzić sobie ze stresem podczas pobytu w szpitalu i podczas zabiegów. Pluszaki przekazała jedna z firm. Teraz zaproszenie na quest monumentalny. Jeśli lubicie zagadki i chcielibyście się wcielić w poszukiwaczy skarbów, jest to propozycja dla Was.
2: Quest monumentalny to gra terenowa, która poprowadzi Was szlakiem białostockich pomników, rzeźb i figur. Jeśli lubicie odkrywać miasto w niecodzienny sposób, to zdecydowanie coś dla Was. Zamiast zwykłego spaceru możecie rozwiązywać zagadki i zadania z questowej książeczki i poznawać Białystok, a przy okazji zbliżać się do skrzyni ze skarbem. W czasie gry poznacie historię aż 18 białostockich monumentów. Książeczkę i mapę do udziału w grze odbierzecie w centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Trasę możecie przejść we własnym tempie, jednorazowo albo etapami.
0: Informowała Gabriela Jeremenko. A na koniec jeszcze szybki skok z Białegostoku na łomżyńskie bulwary, gdzie jutro wracają międzypokoleniowe dyskoteki. Spotkania będą się odbywać w każdy czwartek między 17 a 22 przy Porcie Rzecznym na Narwi. Na otwarcie cyklu zagra zespół Pfizer. Wstęp jest wolny. A teraz pora już na świeże prognozy od synoptyków. Bądźcie blisko radia.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczór z zachmurzeniem małym, momentami umiarkowanym. Do godziny 20 mamy też alert z IMGW przed burzami, którym mogą towarzyszyć solidne opady deszczu. I ten alert obowiązuje w okolicach Łomży. Wieczorem na termometrach 18 kresek, w nocy nie mniej niż 12. A jutro bardzo ładny i słoneczny dzień z temperaturą w okolicach 21, maksymalnie 22 kresek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: 4 minuty po 5, no to klasycznie o tej porze odpalamy kanał nadawczy i od razu na początek mam pytanie. Jaka jest historia twojego outfitu dzisiaj, Michał? Ponieważ Michał ma krótkie spodenki, ale jednocześnie polar na sobie. Jak to do tego doszło?
3: Max!
6: Historii tego polara i tak byś nie zrozumiała.
5: Dobra, pogadamy później. Trzeba się przywitać. Dzień dobry, Justyna Borycka.
6: Michał Siwek i mój polar. Jesteśmy tu wszyscy z wami.

0: Przypominamy ważne detale z Saxo Beat. Przez A.
1: A, tak, to ważne jest.
0: Saxo Beat od Aleksandry Stan w RMF Max.
1: Żeby się nikomu tam nie pomyliło, jakby co. Tutaj kanał nadawczy i my klasycznie o tej porze, 11 minut po piątej, pytamy was o coś ciekawego, coś z waszego życia, a dzisiaj pytamy o to, kto zasługuje na to, żeby napisać piosenkę.
0: To możesz być ty sam lub ty sama, ale możesz też mieć kogoś w swoim życiu, w swoim otoczeniu, kto twoim zdaniem coś takiego odwalił, że trzeba o tym piosenkę napisać.
1: Tak jest. Dzisiaj, ostatnio, co tam się wydarzyło u was albo u kogoś bliskiego? Kto zasługuje na piosenkę i dlaczego? Piszcie na Messengerze RMF Max, a my piosenkę, no oczywiście, że napiszemy. Już nam to idzie coraz szybciej i coraz lepiej.
0: Nie to, że jakąś gotową puścimy. My sami ją napiszemy i puścimy, tylko musimy wiedzieć o kim. To miasto pachnie jak gota. Messenger RMF Max. Piszcie.

0: Dobrze, że nie mamy zbyt dużych głów, to można nimi spokojnie bujać o tej porze do takich numerów. John Summit w RMF Max, 19 po 5. Duże głowy pojawiły się w mojej głowie, nie, zupełnie nie bez powodu, bo właśnie czytamy o T-Rexie, słuchajcie. To jest ten dinozaur, którego wszyscy znają. Taki z dużą głową i krótkimi łapciami takimi śmiesznymi, którymi nie może nic złapać.
1: Dokładnie, to jest właśnie ten, myślę, że go kojarzymy wszyscy.
0: No i słuchajcie, ten T-Rex, okazuje się, naukowcy doszli już do tego, dlaczego on ma takie krótkie łapcie. Bo ma dużą głowę. To znaczy po prostu łapcie mu nie były potrzebne, bo on tą głową i szczękami polował, więc no zostały krótkie łapki, więc no po prostu najkrócej mówiąc, słuchajcie, ma krótkie łapki, bo ma dużą głowę, no.
1: A jeśli wam się to w głowie nie mieści, to znaczy, że macie za długie ręce.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Hej, cześć, w tym tygodniu na liście Hot sprawdzamy już nowości na lato. No i w tym tygodniu także on, Topik i ona, Becky G w numerze Sorry Papi.
3: Się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.

0: Twix. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Dunwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. sadkarting.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Szukasz drzwi, które zachwycą od pierwszego spojrzenia i będą służyć przez lata? Erkado, lider drzwi na rynku, zaprasza do salonu Premium Anlex w Białymstoku przy ulicy Hetmańskiej 36. Od 20 lat doradzamy, pomagamy w wyborze oraz zapewniamy profesjonalny montaż i serwis. Anlex, drzwi, którym możesz zaufać. Zapraszamy. Białystok, ulica Hetmańska 36. Erkado. Drzwi to nasz świat.
12: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM. Just keep watching.

0: Męskie granie orkiestra, ale już takie, które dobrze znamy. To oczywiście Supermoce w RMF Max. A co tutaj przyjemnego nam się już odpaliło? Bausa i Magnetic.
1: 17.30, pora wrzucić odrobinę klimatu do głośnika i na ten wieczór, w którym być może coś tam jeszcze zostało do zrobienia, wyluzować się, na spokojnie ze wszystkim zdążycie.
0: Tak jest. I od razu tutaj mówię, ponieważ dzisiaj była rozszerzona matura z polskiego, to nie będziemy mówić, że Bausa i Magnetic to jest wiralowy hit w internecie, tylko wirusowy sukces odniósł ten numer. Fajnie brzmi, co?
1: To wirusowy sukces w RMF Max, Bausa Magnetic.

0: Słyszałam ten numer już naprawdę dużo razy, ale teraz po raz pierwszy, jak słyszę to apy, to apaty, to mam takie w głowie apaty, typa, będzie burza chyba.
1: Gdzie nie, gdzie będzie, to prawda, to tak. W ogóle państwo Rose i Bruno Mars tak do pogody polskiej się odnoszą ładnie.
0: Ładnie. Max. To miło z ich strony. Generalnie będzie ciepło i ładnie, ale na te burze faktycznie trzeba uważać, o szczegółach za chwilę w pogodzie.
2: Reklama. Banan tańczy dziś od rana. To przekąska doskonała. Hop do jogurtu, hop do owsianki i już słychać głośne poproszę dokładki. Żółty, śmieszny, lekko krzywy, za to słodki i prawdziwy. Gdy ci burczy już w brzuszysku, banan zjawi się w mgnienia błysku. Tylko teraz banan jedynie 3,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 4,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
3: Galeria Mebli AMS. Miejsce, gdzie styl spotyka się z harmonią. Odkryj meble tworzone z myślą o twojej przestrzeni. Subtelne, a jednocześnie wyraziste. Z nami stworzysz dom, który cię definiuje. Zapraszamy, byś poczuł piękno swojego wnętrza. Galeria Mebli AMS. Marczukowska 31.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków. Wieczór z zachmurzeniem małym, momentami umiarkowanym. Do godziny 20 mamy też alert z IMGW przed burzami, którym mogą towarzyszyć solidne opady deszczu. I ten alert obowiązuje w okolicach Łomży. Wieczorem na termometrach 18 kresek, w nocy nie mniej niż 12. A jutro bardzo ładny i słoneczny dzień z temperaturą w okolicach 21, maksymalnie 22 kresek.

0: Illinium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. To jest RMF Max i dziś znowu zapytaliśmy, kto zasługuje na piosenkę. I okazało się, że Mariola.
1: Mariola się do nas zgłosiła. Mariola, opowiadaj, co się wydarzyło. Dlaczego zasługujesz na piosenkę dzisiaj od nas?
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
3: A więc dwa dni temu musiałam odebrać i nadać paczkę z paczkomatu i widzę, że pan serwisuje coś tam, otwiera skrytki, zamyka. Więc tak chrząknęłam. Pan się odwrócił, ja patrzę, a to pan Chińczyk, Japończyk. Ciężko było...
0: Uroda azjatycka,
3: nie...
0: tak?
3: Mhm. Tak, dokładnie. Ciężko było nie poznać. I ten pan patrzy na mnie, co ja chcę. Ja mówię, odebrać, nadać paczkę. A on patrzy jak na wariata, nic nie rozumie.
1: Po polsku ciężko się było dogadać, tak?
3: Tak, odebrać paczkę.
0: Mariola, bo to trzeba głośniej po prostu powiedzieć. Tak. Po polsku, ale głośniej.
1: Patrz mnie na usta.
3: Pokazywała.
0: Odebrać.
3: I pan mnie pyta, czy ja po angielsku, tak? Powiem, in English. A ja po prostu z tego stresu zapomniałam, jak się mówi odebrać, nabrać, angielski. Tak, nie, po prostu tak mnie sparaliżowało, że powiedziałam only Deutsch.
0: Konnichiwa.
3: A pan, że nic. Aha. Pomijam fakt, że ja niemieckiego w ogóle nie znam, nigdy się nie uczyłam.
1: No tak, ale wiesz, po prostu... wstyd było powiedzieć,
0: ale
1: że...
0: Ale to rozegrałaś, Mariola.
3: No tak, ciągle to jest we mnie żywe. Komuś opowiadam, to ludzie parskają śmiechem. Mówi, no jak to ty po angielsku nie umiesz?
0: Only Deutsch. Only Deutsch.
1: Słuchaj, Mariola, żeby było łatwiej tę historię teraz opowiadać znajomym, bo to się jeszcze pewnie parę razy wydarzy, to my przygotowaliśmy specjalnie piosenkę o tobie. I będziesz ją mogła grać wszystkim, kogo spotkasz. Temu panu, Japończykowi czy Chińczykowi też.

0: Tabletka i dwa dni w RMF Max za momencik 18 i jako, że środa, to oczywiście zagadkowa środa zaraz
1: tak
0: na
1: jest.
0: Antenie.
1: Zagadka jest w gotowości i mam nadzieję, że wy też jesteście w gotowości, żeby ją rozwiązać. Fajnie będzie. Zostańcie.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Dzień Dziecka pełen kreatywnej zabawy? Tylko w Galerii Jurowieckiej. Już 30 maja od 11 do 17 zapraszamy na wyjątkowe budowanie z klocków. W programie wspólne tworzenie Pałacu Branickich, aż 100 kg klocków, strefa Duplo, konkursy i atrakcje dla całej rodziny. Do wygrania nagrody od Briu, Cukiernia Piekarnia Romanowski, Czas na Herbatę, Kids World, Świat Książki i Wojaz. Nie przegap! Dzień Dziecka z klockami w Galerii Jurowieckiej. Więcej na galeriajurowiecka.com.pl.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj! Odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy! Autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
7: Kiedy obiad jest najbardziej wyczekiwanym elementem dnia pracy? Gdy dowozi go Polka. Już od 1 czerwca sala bankietowa Polka startuje z dostawą pod same drzwi pysznych obiadów dla firm. Domowy smak, świeże składniki i codziennie coś nowego. Zamów dla swojego zespołu. Spróbujcie i przekonajcie się, że lunch od Polki warto wpisać w grafik. Zadzwoń już dziś do sali bankietowej Polka i zapytaj o szczegóły. Sala bankietowa Polka. Gotujemy tak, że chce się wracać.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
11: I po reklamie.

0: White 2115 za nami w RMF Max.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
2: A rozwiązanie dzisiejszej zagadki nadal poszukiwane. No to ja może przypomnę szybko treść. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu jednak nie doszło. Dlaczego?
3: Bo urzędnik z łańcuchem to był policjant z kajdankami. Zawinął chłopaka przed ślubem.
0: Tak czy nie?
2: Nie, ale mogę podpowiedzieć, że w tym urzędniku coś jest. Z tym urzędnikiem tam. Bliżej rozwiązania.
0: Ale ona ma iskrę w oku teraz, żebyście wy to widzieli. Z tym urzędnikiem coś jest. No dobrze, sprawdźmy dalej.
4: Agata i Tomek to dzieci, które bawią się w ślub. Pies na łańcuchu to właśnie ten urzędnik. Dlaczego do ślubu nie doszło? Bo jeden z dzieci został zawołany na obiad.
0: Czy urzędnik jest psem, Justyna?
2: Nie, urzędnik nie jest psem.
0: Czy Tomek jest psem?
2: W żadnej formie nie jest psem. Nikt nie jest psem.
0: Żadna postać nie jest psem? Jesteś pewna?
2: Pies był gościem, ale to nie ma znaczenia. Żadnego. No to kochani, poszukujemy cały czas rozwiązania. Ślijcie głosówki na Messengerze RMF Max. Szybko przypominam. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
5: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
6: Hej, cześć, w tym tygodniu na liście Hot Dance sprawdzamy już nowości na lato. No i w tym tygodniu także on, Topik, i ona, Becky G, w numerze Sorry Papi.
1: Się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Przemek Grabowski, polecam.
5: Ogłoszenie RMF Max.
7: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Podlasie 97.5 FM.

0: My się tutaj rozbujaliśmy, a to już się piosenka kończy. Proszę bardzo, bo jutro
1: mój
0: Felix
1: i Nika Skada. Cudowny sobie ułożyliśmy na szybko
0: do tego. Taka falka w boczek i falka w boczek. Fajny, no?
1: Falka w boczek. Coś lepszy mi.
2: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
1: Dlatego zmieńmy temat, wróćmy do zagadki. Dziś zagadkę rozwiązujemy oczywiście jak zawsze razem z wami, a zagadkę prezentuje Justynka.
0: Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu jednak nie doszło. Dlaczego?
3: Do ślubu nie doszło, ponieważ okazało się, że przyszły kandydat na zięcia okazuje się byłym kochankiem teściowej.
1: Nie.
0: Nie, ale fajne.
1: Czy mamy jeszcze jakieś propozycje? Czekaj, no bo mi klimatyczna muzyka zniknęła. A
0: to jest... To jest kluczowe.
1: To jest kluczowe do prezentowania odpowiedzi.
0: I do zagadki, no.
4: Do ślubu nie doszło, okazało się, że Tomek nie był u spowiedzi.
0: Ale cywilny to był! Cywilny ślub, to nie ta, to nie
1: trzeba?
0: To rozwiązanie. Nie, do cywilnego
1: ja i tak
0: nie
1: bym
0: trzeba.
1: Ja i tak bym poszedł.
5: Bo się nie kochali.
0: Nie, to nie jest to rozwiązanie. Kochali się.
1: Bardzo się kochali. Mm-hmm. Miłowali się do rozpuku.
0: Tak jest. Szukamy chwili, która umili czas słodkiej wanili. Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki.

0: rodzice panny młodej widzieli pana młodego drugi raz. Pierwszy raz widzieli go na innym ślubie, gdzie też był panem młodym.
1: Po raz kolejny.
2: Ale super rozwiązanie, ale to nie o to chodzi. Szybciutko przypominam zagadkę. Agata i Tomek biorą ślub na miejscu. Goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
1: Chciałoby się zacytować klasyka.
2: Dlaczego? Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max. Jest ich dużo, ale wszystkie sukcesywnie przesłuchujemy. Za chwilkę rozwiązanie zagadki i prognoza pogody.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Masz to Brico!
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
10: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: the Spirit.
1: Tu są moi ludzie.
2: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
3: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz pogodowy rozkład jazdy na czwartek. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo ładny, pogodny dzień bez żadnych pogodowych ostrzeżeń. Meteorolodzy prognozują dużo słońca, a na termometrach wartości identyczne jak w ostatnich dniach. Spodziewamy się 21, maksymalnie 22 stopni. Piątek i weekend nie przyniosą większych zmian w pogodzie. No, jedno jest pewne, słońca będzie dużo, a na termometrach nieco wyższe cyferki, nawet do 25 kresek.

0: No jest vibik. Za 9 minut, godzina 19. No to trzeba rozwiązać zagadkę. Słuchajcie, bo tutaj już detektywi RMF Max w ilości absolutnie ogromnej dali nam znać na Messengerze.
1: Zagadkowa środa. Trudne się wylosowało.
0: A wylosowało się trudne. Agata i Tomek biorą ślub. Na miejscu byli wszyscy goście, urzędnik z łańcuchem i rodzice Agaty, którzy zobaczyli Tomka dopiero drugi raz. Do ślubu nie doszło. Dlaczego?
2: Moim zdaniem do ślubu nie doszło, ponieważ Tomek nie wrócił z kawalerskiego.
3: Tomek!
0: To by się mogło wydarzyć.
3: Tomek za mocno zaimprezował z RMF Max.
0: Ale nie tym razem.
4: Nie doszło do wesela, ponieważ urzędnik zamiast stanu cywilnego przyszedł urzędnik z nadzoru budowlanego z łańcuchem i zamknął lokal.
0: Mówiłam, że urzędnik to jest dobra wskazówka, ale to jeszcze nie to.
3: Ale przyszło to.
0: Przyszło to.
3: To, wiecie co? Ta poprawna odpowiedź.
5: Do ślubu nie doszło, ponieważ urzędnik nie ma orła na łańcuchu.
6: Ladies and gentlemen, we got him.
0: I za to się brawa należą, bo naprawdę było ciężko dzisiaj. Mnóstwo fantastycznych odpowiedzi.
3: Jedna poprawna odpowiedź.
0: No tak, no założył raperski łańcuch, nie miał godła, w związku z czym nie mógł udzielić ślubu po prostu. Takie było rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
3: Tak, a środa zagadkowa oczywiście wróci już za tydzień. Ja się

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No jest trochę wzrusz. Męskiej gradzie orkiestra za nami w RMF Max. To jest moment, żeby otrzeć łzę i posłuchać, co ważnego się dzieje na świecie i u nas, tak w okolicy najbliższej. Za chwilę najnowszy flash, to punktualnie o 19:00, potem bęgery i kolejna zabawa. Dzisiaj chyba w zawodówkę zagramy, co?
2: Znaczy możemy, jak najbardziej.
1: No, to zagramy.
2: To jest tak, jakbym siedział tutaj z rodzicami na obiad. Zagralibyśmy w coś. Dobra, to zagramy.
3: Reklama. A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
6: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
5: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
6: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji, wszystko profesjonalnie.
5: A papierologia?
6: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
5: Serio? To dawaj kontakt.
6: Promień Energii 530 944 444.
7: Hejka, Tunita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
3: I po reklamie.

0: 105 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Kolejne uderzenie w tytoniowy biznes. Prawie 16,5 kg wkładów tytoniowych oraz 12 podgrzewaczy przejęli funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Białegostoku. Ten nielegalny towar został wykryty podczas kontroli przesyłek kurierskich.
2: Podczas kontroli przeprowadzonej w sortowni jednej z firm kurierskich w województwie mazowieckim, funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku zabezpieczyli 6 przesyłek, w których znajdowało się niemal 16,5 kg wyrobów nowa w postaci wkładów tytoniowych oraz 12 sztuk podgrzewaczy do tytoniu. Przejęty towar nie był oznaczony polskimi znakami akcyzy.
1: Co zrobiono ze znalezionym towarem?
2: Nielegalny towar został zabezpieczony do wszczętych postępowań karnych skarbowych. Uszczuplenia podatku akcyzowego w tej sprawie to niemal 25 tysięcy złotych.
1: A wyjaśnia Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. A my zupełnie zmieniamy temat. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku może być prekursorem tego typu badań. Jak już wiecie z RMF Max, specjaliści przebadają żywność pochodzącą od lokalnych producentów. Mają analizować skład i właściwości zdrowotne produktów.
3: Tym zajmują się naprawdę nieliczni. Dlaczegożby Podlaskie nie miałoby być pierwszym regionem, które podchodzi do swojej żywności nie tylko tak jak dotychczas z wielką dumą z powodu walorów kulturowych, walorów smakowych, ale także, które stawia bardzo duży nacisk na to, bo przynajmniej część z tych produktów mogła być kojarzona z konkretnymi dowodami działania prozdrowotnego.
1: Podkreśla profesor Marcin Moniuszko, rektor Uniwersytetu Medycznego. A propos zdrowej żywności, specjaliści z UDSK w Białymstoku, dr Urszula Chrzanowska i profesor Dariusz Lebenstein, znaleźli się w Radzie Naukowej Polskiej Federacji Producentów Żywności. Rada wspiera m.in. badania nad żywnością specjalistyczną i rozwój nowoczesnych rozwiązań w zakresie żywienia. Szczególna uwaga poświęcona ma być żywieniu niemowląt i małych dzieci. Podlasie inwestuje w zieloną energię. 4 kolejne projekty w regionie otrzymały unijne wsparcie na rozwój odnawialnych źródeł energii. Wśród beneficjentów jest Szpital Wojewódzki w Łomży, który dostał prawie 3 miliony złotych. Za te pieniądze na terenie placówki powstanie duża instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii, która zasili część budynków i zmniejszy koszty zużycia prądu. 141 tysięcy złotych na takie samo zadanie dostało białostockie przedsiębiorstwo Karst. A na koniec jeszcze szybka propozycja dla osób, które chcą przeżyć harcerską przygodę. Świetlica podwórkowa Sagittarius zaprasza 31 maja do Augustowa na gry i zabawy, tor przeszkód i ognisko z kiełbaskami. Akcja odbędzie się w ramach funduszowego Maja i jest organizowana przez ZHP Chorągiew Białostocką.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
1: Przeplatanka chmur i słońca z naciskiem na słońce, a na termometrach 21 stopni. Tak wygląda pogodowy rozkład jazdy na czwartek dla naszego regionu, więc przyznajcie, wygląda to naprawdę dobrze, tym bardziej, że na jutro póki co nie mamy żadnych pogodowych alertów. Końcówka tygodnia też wygląda bardzo dobrze w prognozach IMGW. Słońca ma być dużo. Specy z IMGW zapowiadają nawet bezchmurne niebo, a w weekend na termometrach do 25 kresek.
4: Ja chciałem wykorzystać taką chwilkę jeszcze, początek godziny, minęła 19, żeby pogratulować jednak kibicom Arsenalu, którzy po 22 latach czekania doczekali się, świat sportu tym żyje, Mistrzostwo Anglii, gratulujemy.
5: Brawo! Oj, źle to zabrzmiało też. Jak taki ptaszek, taki gołąb wlatujący na mój balkon. Tego nie lubimy.
4: Tego nie.
5: 4 minuty po 7 to jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Boryska z wami, a to już Gordo i Loco Loco.
4: Dobry wieczór.

0: Jest jedna cudowna słuchaczka, która pisze do nas od kilku tygodni, prawie codziennie, i prosi o Eben i Halo.
1: Tak,
0: i już obiecaliśmy, że dzisiaj dla niej zagramy ten numer, i właśnie przed chwilą on. Eben i Halo w RMF Max, jest 19:13. Drodzy Państwo, natomiast PKP bije kolejne rekordy.
1: Niemożliwe.
0: To jest niesamowite,
1: słuchajcie. Czy to są rekordy w spóźnieniach?
0: Oczywiście, że tak.
1: Jak inaczej?
0: W samym styczniu, jak się okazuje, bo dostaliśmy statystyki za pierwsze miesiące tego roku, okazuje się, że w samym styczniu, i to w samej Warszawie Zachodniej, łączne spóźnienia dodały się do 91 dni.
1: Ale ludzie, jak? Przecież nawet nie ma tylu dni w styczniu.
0: Trudno,
1: w żadnym roku przestępczym.

0: Kokus pokus, abrakadabra. Za co kochasz swoją pracę?
1: No czekałam na rym jakiś.
0: Ja wiem, bo ja za każdym razem to robię i zawsze czekasz na rym, zawsze tak. Się nabierasz na to.
1: Zawsze, ja jestem po prostu bardzo łatwowierna i naiwna na tym programie. Tak, kochani, pytamy was, za co kochacie swoją pracę, bo to jest moment, żeby się zabawić w zawodówkę, to znaczy wypiszecie, za co kochacie swoją pracę, ale bez podawania, co to konkretnie za zawód, a my wybieramy jedno zgłoszenie, dzwonimy, no i zadajemy serię pytań, żeby zgadnąć, co tak naprawdę w życiu robicie, czym się zajmujecie, czym się paracie zawodowo.
0: W tym zgadywaniu towarzyszą nam pozostali słuchacze RMF Max przez nasz messenger RMF Maxowy, więc to jest taka jedna wielka wspólna karuzela zabawy. Piszcie śmiało, messenger RMF Max, za co kochasz swoją pracę?

0: Sera w RMF Max. I tak to pięknie leci. I to jest moment na zawodówkę.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jest 19:35. Najwyższa pora zaprosić na antenę kogoś, kogo zawodu nie znamy. Wiola, siemano.
0: Halo, halo. O, cześć, jesteś Wiola. Fajnie, że jesteś. Napisałaś nam, za co lubisz swoją pracę. To pochwal się teraz, za co ją lubisz.
3: Za to, że spotykam fajnych ludzi, no i mam takie miejsca, do których nigdy bym pewnie nie trafiła, gdyby nie moja praca.
0: Mhm. I to już jest jakaś wskazówka, więc teraz od razu zachęcamy wszystkich, którzy nas słuchają. Messenger RMF Max, tutaj można zadawać Wioli pytania razem z nami. Może nam się uda zgadnąć, co Wiola robi w życiu. Kim jest z zawodu?
2: Zgadujcie razem z nami, my robimy klimat, odpalamy zaraz stoper. 90 sekund będziemy na to mieli. Wiola. Ja na razie nawet nie mam tropu, w jakim chciałbym jakoś podążyć.
0: Tak, chyba musimy zacząć od jakichś takich ogólniejszych
2: tak,
0: pytań.
2: Dobrze, uwaga. Wiola, czas start.
0: Czy pracujesz na pełen etat?
3: Tak.
2: Czyli pracujesz u kogoś, nie pracujesz u siebie?
3: U kogoś.
0: A w urzędowych godzinach, takich 9-17?
3: Powiedzmy.
2: Czy zawsze pracujesz w tym samym miejscu? To znaczy masz jakieś biurko, takie miejsce pracy, czy...
3: Nie.
2: Nie.
0: Czy latasz samolotami? Takie pytanie od Bartka się pojawiło na Messengerze.
3: Nie.
0: Czyli biuro podróży też odpada?
3: Tak.
0: Okej, dobra, to Justyna, niestety, sorry, nie biuro podróży.
2: Czy pracujesz jakoś w transporcie, jakimkolwiek?
3: Nie.
0: A jesteś może... czy z jakimś produktem pracujesz? Konkretnym?
3: Nie.
2: A czy w turystyce pracujesz może?
3: Nie.
0: Dajcie pytania na Messenger RMF Max, bo nam brakuje już pomysłów powoli.
2: Czy w te miejsca...
0: w handlu? O, w handlu pracujesz?
3: Też nie.
2: Czy w te miejsca, w które się udajesz, w nich się widzisz z kimś?
3: Tak.
2: I wykonujesz dla niego jakąś usługę?
3: Nie.
2: On dla ciebie?
3: No, powiedzmy.
0: A czy jesteś nauczycielką geografii?
3: Nie.
0: Takie pytanie też się pojawiło. Agent nieruchomości, to też kolejna propozycja.
3: Nie.
0: Stylistka rzęs.
3: Nie.
0: No, słuchajcie, ciężko jest.
2: Mam pustkę w głowie,
0: przysięgam. A może jesteś przedstawicielką handlową czegoś?
3: Nie.
0: To ja już mam zero.
2: Nie, ja naprawdę uderzyłem w ścianę, właśnie nam się skończył czas, jak słyszeliście, ten gong jest strasznie złowieszczy.
0: Jeszcze przyszła jedna ciekawa propozycja od Mateusza. Instruktor nauki jazdy.
3: Nie.
0: To ja nie mam pojęcia. Wiola, chcesz nam zdradzić, kim jesteś, co robisz?
3: Tak, jestem ankieterem Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżdżę w terenie do ludzi.
0: Wow! Coś niesamowitego, jestem w szoku.
2: Odebrało mi mowę. W życiu bym na to nie wpadł. Wiola, jeszcze tak nie zagieł.
0: No.
3: Mam nadzieję.
0: Ale totalnie też dużo ciekawych rzeczy się dowiadujesz w tej pracy.
3: No tak, bardzo fajnych. Dużo poznaję ciekawych ludzi, zaprzyjaźniam się z niektórymi.
2: Super. To tak jak my, Wiola.
3: Tak, tak jak my.
2: Pozdrowionka.

0: przekopujemy się jeszcze przez wiadomości, które przyszły do nas podczas zabawy zawodówka i umknęła nam jedna w tym ferworze walki.
1: Tak, Robert napisał ankieterkę, czyli zgadł.
0: Skubany.
1: No, nieźle, nie?
0: Robert, napisz nam, jak do tego doszedłeś. Co cię naprowadziło? Czy strzelałeś po prostu?
1: Messenger RMF Max. Zawsze do waszej dyspozycji.
0: Strzelał. Fart, moim zdaniem fart.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory,

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Przeplatanka chmur i słońca z naciskiem na słońce, a na termometrach 21 stopni. Tak wygląda pogodowy rozkład jazdy na czwartek dla naszego regionu, więc przyznajcie, wygląda to naprawdę dobrze, tym bardziej, że na jutro póki co nie mamy żadnych pogodowych alertów. Końcówka tygodnia też wygląda bardzo dobrze w prognozach IMGW. Słońca ma być dużo. Specy z IMGW zapowiadają nawet bezchmurne niebo, a w weekend na termometrach do 25 kresek.

0: A wiecie, co zaraz będzie? Zaraz będzie graba i zaraz będzie najlepsza dziesiątka najnowszego notowania listy Hopbends i w ogóle fajnie będzie po prostu.
1: No tak, ogólnie będzie fajnie, jak to zwykle w RMF Max. My się już dzisiaj żegnamy. Siwek i Borycka, to był kanał nadawczy. No i jeszcze Tour de Club. Zobaczymy, co na mieście. RMF Max. Pa!
0: Pa! No to matematycznie, jakbyśmy tego nie liczyli, od środowego wieczoru do kolejnego weekendu mamy już bliżej niż dalej. Czas na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Jak zawsze przynoszę opcje do spędzenia weekendu, a weekend zaczyna się kiedy? Poprawna odpowiedź. W piątek wieczorem. To właśnie wtedy przy Legionowej w Rokoko 2.0 wjeżdża kolejna klasyczna impreza z cyklu Piątek z kołem Fortuny. Słuchajcie, panie, całą noc wjeżdżają do Rokoko w ten piątek za darmola. To jest zawsze uczciwa propozycja. Także w piątek po 22 Show Club w Białymstoku przy Lipowej zaprasza na pierwszą edycję Latino Festiwalu. Po raz pierwszy w stolicy Podlasia Ashley Music, DJ Hernandez, DJ El Yankee, MC Jason. Bardzo przyjemne latino brzmienia. Także weekendową porą za starzy na techno, czyli tupiemy do hitów lat 80., 90., 2000. W zmianie klimatu przewarszawskiej. Uwaga, ta impreza startuje o 16, żeby się można było wcześniej położyć.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na

0: 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: I po reklamie.

Dużo fajnej muzyki będzie dzisiaj i to już w tej godzinie na liście Hot Bands. Czekają premiery Martin Garrix i Ed Sheeran razem z Shakira, której może jeszcze nie słyszeliście, i fajne Afro House'y. Wraca Shimza. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Somber, wciąż z nami. Oto jego historia. Back to Friends.

0: Ed Sheeran to chyba mógłby zostać DJ-em, ale czy Martin Garrix mógłby być dobrym piosenkarzem? Tutaj mam pewne wątpliwości. Martin Garrix i Ed Sheeran. Taka współpraca, której nikt się nie spodziewał, a jednak takie rzeczy są możliwe. Repeat It. No jeżeli będzie dużo głosów na hop, to oczywiście, że to powtórzymy. Głosujecie na rmfwax.pl. Czeka Kaigo, teraz Wiktor, Waligura. Cztery pory roku, dzisiaj dziewiątka. Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

zauroczył cały świat. Jego Save My Love to dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Zróbcie głośniej, bo mam dla was kolejną słoneczną, wakacyjną premierę. Shimza, mistrz afrohausów, i Arko i Kasango to mistrzowie brzmień bardziej deep house'owych, także progresywnych. To numer, który idealnie pasuje na plażę. Fire i oczywiście na wakacje. Shimza i Arko po raz pierwszy w RMF Max.

0: Gwiazda w internecie, bardzo popularny, ale w końcu mu się znudziło i został muzykiem. Teraz muzyka jest jego największą miłością. Alex Warren i jego Fever Dream radzi sobie doskonale w Polsce. Dzisiaj 7 w środę. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje klasyk Faithless, czyli Insomnia w nowej wersji. Bibi Rexha i Faithless za chwilę. New Religion, no i kolejny świeży beat. Roxy zrobiła coś tak bardziej, powiem wam, na ostro.
1: RMF Max.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowid.
19: I po reklamie.

0: playlista, co zrobi ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

Jak tam zaskoczeni? Roxy Węgiel potrafi tak szybciej, tak bardziej na ostro, tak bardziej nawet z rockowym pazurem, nie tylko, wiecie, tak romantycznie, balladowo. Roxy i White, chciałam ciebie więcej, chcą głosów na hop więcej, to na pewno zobaczymy, ile ich będzie dzisiaj wieczorem. rmfmax.pl, za chwilę pauza, ich Magnetic, ale teraz słoneczny vibe, Ale Farben i jego Body Talk otwiera pierwszą piątkę.

Jak wam się wkręciło? Premiera w środę w RMF Max, Shakira i Burna Boy, a właściwie powinienem powiedzieć Burna Boy w tym przypadku. Daj, daj, to tytuł. Od razu mi się przypomniał taki pan Daj, sprzedawca jajek z Chin. No wiecie o co chodzi. Daj. Daj głos. Na hop oczywiście, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę, tutaj Anima i jego Beautiful. RMF Max. 3 numer.

0: Czy są ze mną fani Kukona? Okej, okay. A Jonatana? Dobrze, dobrze, zauważyłem was. A Gipsa? No chyba oczywiście, że są. No tutaj ekipa razem. Ty masz świeży bit w poczekalni listy Hot Bands. Ty masz głos. Decydujesz na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim środę Anima i jego Beautiful. Dwójka już tak wysoko. Milky w nowej wersji Just the Way You Are. Wszystko podkręca David Guetta. A kto jest dzisiaj najlepszy? No mamy polską jedynkę. Andy Dust, polski DJ i producent. W końcu ma najwięcej głosów na hop i rządzi na szczycie właśnie w tym numerze. Zokaria. RMFMAX.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: Andy Dust może świętować. Ma jedynkę na liście Hobbent. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem, z nowościami też. A teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No to matematycznie, jakbyśmy tego nie liczyli, od środowego wieczoru do kolejnego weekendu mamy już bliżej niż dalej. Czas na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Jak zawsze przynoszę opcję do spędzenia weekendu, a weekend zaczyna się kiedy? Poprawna odpowiedź. W piątek wieczorem. To właśnie wtedy przy Legionowej w Rokoko 2.0 wjeżdża kolejna klasyczna impreza z cyklu Piątek z kołem Fortuny. Słuchajcie, panie, całą noc wjeżdżają do Rokoko w ten piątek za darmola. To jest zawsze uczciwa propozycja. Także w piątek po 22 Show Club w Białymstoku przy Lipowej zaprasza na pierwszą edycję Latino Festiwalu. Po raz pierwszy w stolicy Podlasia Ashley Music, DJ Hernandez, DJ Elianki, MC Jason. Bardzo przyjemne latino brzmienia. Także weekendową porą za starzy na techno, czyli tupiemy do hitów lat 80., 90., 2000. W zmianie klimatu przewarszawskiej. Uwaga, ta impreza startuje od 16, żeby się można było wcześniej położyć.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
9: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Stawaj, nie udawaj od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.

Sezon to Dawid Podsiadło i jego nowości na sezon. No, mamy sezon na truskawki, dzisiaj też byłem w warzywniaku. Trochę tam staniało, ale jeszcze tak generalnie powyżej 30. Nawet gdzieniegdzie około 40 zł, nie wiem jak u was. No i zauważyłem, że te truskawki jeszcze nie są aż tak soczyste. Teraz zrobiło się trochę cieplej ostatnio, tak więc poczekamy, będzie taniej i przepysznie, to na pewno, czekając na truskawki, takie bity ugraby Kongs i jego Galaxy. A jak truskawki, to wiecie, co musi być w tym sezonie. No wiadomo, polski makaron z truskawkami. Smacznego!

Tick-tack on the clock. Kesha, jej największy hicior, spierała się z doktorem Luke'iem o prawa. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i coś tam swojego wygrała. Teraz dziewczyny, które mogą wygrać wszystko w wakacje na liście Hot Bands. Nowość od Madonny z Sabriną Carpenter. Madonna w wakacje wydaje kolejny krążek. Confessions część druga. Też będzie bardziej klubowo, elektronicznie. Były takie plotki, że Kylie Minogue ma tam zaśpiewać.

Kylie się wypowiedziała, że pierwsze słyszy, że nie będzie Kylie na nowym krążku Madonny, ale jest Sabrina Carpenter, tak leci w nowym hicie. Polecam w RMF Max. Bring Your Love.

Kochasz? To pytanie zadał Sobel w RMF Max. Wiosna to ten czas, wiadomo, zakochujemy się, jest pięknie, ptaszki śpiewają, słońce świeci. A wiecie, że średni czas zakochania według badań to mniej więcej 4 miesiące takiej intensywnej chemii, 4 miesiące naszej zmienionej chemii w mózgu, a później wszystko się uspokaja, ale to nie oznacza, że miłość musi się skończyć. Za chwilę moja nowa muzyczna miłość, nowość w RMF Max. Dziewczyny rządzą, Pink Panthers i Zara Larsson już czekają w numerze Stateside.

Lipa w RMF Max. My też wystartowaliśmy sezon imprezowy, koncertowy, naszą trasę Lato na Maxa. Byliśmy ostatnio w Pile, było naprawdę zacnie. Relacje sprawdzicie także u nas na Instagramie. A wkrótce kolejny przystanek w Malborku i tam na żywo na scenie RMF Max Wilki, Mortalcio. No i oczywiście nasza Ola Bieniasz, która zmiksuje wam największe hiciory, które znacie i kochacie. Także ten pewnie podejrzewam. Ram, pam, pam, pam, pam. Przecież była na liście Hopbence dość długo. To Minelli.

Loco Loco, to zwariowany Gordo dla naszych zwariowanych słuchaczek, które świętują wspólnie swoje urodziny na maksa. Weronika napisała, że Oliwia świętuje, ale Weronika też w ten sam dzień. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Oliwko, żebyśmy dalej miały taki piękny kontakt, żeby dalej nam się wydawało, że kończymy dopiero liceum, żeby w robocie trafiali się sami życzliwi klienci, bez wyjątków i bez trudnych przypadków z rana. Oliwia, wszystkiego najlepszego od Weroniki, no i Weronika dla siebie też na pewno od Oliwii. I dla was, dziewczyny, nasza imprezowa nowość John Summit i Chainsmokers rozpędzają się w numerze All The Time.

0: co tam, to było Gotham. Kto głosuje na Gotham? To ja czekam, jakby co. Właśnie tam, na rmfmax.pl. Metzler też czeka. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Czy słyszeliście taki bit od nowego gościa Mizmo? No trzeba go sprawdzić. Zagram wam jego Hello. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.

0: w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

dni, Bledka, jej wiosenna nowość w RMF Max. A dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dzień morza, Światowy Dzień Morza. No to pozdrawiamy wszystkich ludzi morza, wszystkich, którzy są blisko morza, tych, którzy są daleko od morza, ale marzą, że może, być może już niedługo nasze polskie, wiadomo, zimne, zawsze najlepsze. Ed Sheeran teraz, no też uwielbia morze, to na pewno jego Azizam.

Gdyby ktoś z was chciał się wybrać do Las Vegas, przegrać wszystkie pieniądze, to tam też można spotkać na żywo, nie w kasynie, ale na koncertach Bruno Marsa też będzie mieć swoją rezydencję, jego Locked Out of Heaven. Teraz w RMF Max nowy wykonawca. Do rezydencji w Las Vegas ma jeszcze długo, ale do debiutu na liście Hot Bands, no, ma coraz bliżej. Głosujcie, sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. To Mizmo i jego bity. Hello!

Co się porobiło tutaj? Animowane gwiazdy, czyli Huntrix w numerze Golden. No i wiecie, co się porobiło? Będzie trasa koncertowa, taka bardzo animowana, hologramowa. Bilety już powoli się sprzedają. I w 2027 ma być naprawdę K-popowo i rekordowo. Ciekawe, czy męskie granie w tym roku pobije swoje rekordy. Czas na nowe męskie granie. Nareszcie. RMF Max.

Si antes te hubiera conocido, nasza księżniczka Karol G na wieczorne pobudzenie. Nie, nie, jeszcze nie śpimy, chyba że ktoś musi, bo się nie wyspał. No jak trzeba, to trzeba, a nawet trzeba, bo okazuje się, że tak od drugiej nieprzespanej nocy to możemy się czuć jak lekko pod wpływem alkoholu, tak więc nadrabiamy sen, żeby wszystko było okej. Jakby co, kolorowych snów, a kto nie idzie spać, usłyszy jeszcze kilka fajnych kawałków. Teraz Jonathan Jeliwka, a za chwilę Jack Jones i Martin Solveig.

Back to Friends i zrobił też back do listy Hobbence to Somber, a my teraz wkraczamy już w lato. A na to, być może jutro jedynka na liście Hobbence w numerze Talk to You oficjalnie do wakacji. No już dzisiaj nie liczę, to jeszcze tylko 35 dni, a bez weekendów, tak w ławce szkolnej, to jeszcze tylko 25 dni. Czujecie to? No i na lato, na maksa, a na to teraz i Talk to You.

0: Halo, Eben wieczorowo w RMF Max. To też tak na odwagę. Wiecie, że ludzie częściej wysyłają odważne wiadomości właśnie tak wieczorowo, w szczególności od 22, nawet bardziej odważnie niż w ciągu dnia. No to trzymam kciuki. Odważnie, jeżeli musicie podjąć jakąś decyzję. I na odwagę za chwilę Bibi Rexha i Faithless, klubowy klasyk w remiksie, czeka New Religion. Max.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: I po reklamie.

Późno, a kto planuje wspólne mieszanie w garnku? Warto, okazuje się, we Włoszech zrobili takie badania i wyszło, że wspólne gotowanie zwiększa poczucie bliskości bardziej niż wspólne oglądanie seriali. A i jest bardziej praktyczne, bo nie trzeba płacić za jedzenie na mieście, spędza się czas razem i trochę taniej wychodzi zazwyczaj. Teraz Ray, wieczorowo, może też w kuchni z RMF Max. Where is my husband?

Waterfall, Michael Schulte i DJ Rehab wieczorowo w RMF Max. Kto z was ma blisko do Malborka? Kto podsłuchuje nas w Malborku, no to proszę sobie zapisać datę. 13 czerwca wjeżdżamy tam na naszą kolejną imprezę. Już niedługo, przed wakacjami, lato na maksa na naszej maksymalnej scenie Wilki, Mortalcio, Ola Bieniasz, która zaprezentuje swój set z hitami RMF Max i może w tym secie będzie także nowość od Lady G. Lady Gaga wraca. Macie ją teraz w RMF Max. Shape of a Woman.

Są różne piękne miejsca w Hiszpanii, które warto polecić, a Mate akurat chyba zakochał się w Loret de Mar. Kto marzy o Hiszpanii? Teraz numer, do którego tańczą też w Hiszpanii, nie tylko tam, w wielu europejskich krajach. Jazzy Wielka Brytania rządzi także w Polsce i DJ Spritz może tak się rozpędzą, że wskoczą nam do pierwszej trójki listy Hot Dance jutro właśnie w tym bicie. Can't Deny It.

Tak bardzo mi przykro, tak śpiewał Dominik Czuż. Tak bardzo mi przykro, jak się ostatnio ktoś nie wyspał. No to jeszcze jedna porada od ciotki, bo wróciła ciotka, dobra rada, i pisze na rmfmax.pl, w jakiej temperaturze najlepiej spać. Niższej niż zazwyczaj, bo jak za ciepło, to nie za bardzo. Ciotka dobra rada pisze, że temperatura w sypialni nie powinna przekraczać 24 stopnie. No to naprawdę dużo. Ja się przyznaję, że chyba u siebie mam zawsze tak 18-19, naprawdę, i działa, człowiek wstaje świeżo i na maksa. Tak więc wietrzymy i zanim powiecie sobie dobranoc, Metzner w RMF Max. Kto to?

Pod prąd, pod wind domagała wieczorowo w RMF Max, a ja mam dla was kosmiczne wiadomości. Co tam w przestrzeni? Niemieccy naukowcy odkryli planetę, która chyba jest podobna do naszej Ziemi i na której może istnieć życie, tak twierdzą. Nowa odkryta planeta nosi nazwę, wiadomo, po niemiecku Wolf 1069b. Ma masę podobną do Ziemi i może znajdować się nawet na niej woda w stanie ciekłym. Jest tylko taki problem, to jest tak daleko, że raczej nigdy tam nie dotrzemy. Na pewno nie za naszych czasów, bo to tylko 31 lat świetlnych oczywiście od naszej planety. Trochę bliżej jest Wołyniec. Macie go teraz w RMF Max. Scrabble.

0: Baby! Śpiewał do swojej baby, Matt Wysota. Jutro przed północą też będziemy odkrywać polskie głosy, polskie gwiazdy, a nasz wieczór wystartujemy w czwartek o 20:00 na liście Hot Bands. Pierwsza dziesiątka hitów, fajne nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Sprawdzajcie, co się wydarzyło ostatnio. Głosujcie na faworytów pod rmfmax.pl. Przemek Grabowski, życzę wam miłej nocy. No i wracam jutro z dobrym bitem. Cześć!
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szóz. Nie zmieściły to walizki się nawracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok